trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Witam w czwartkowy poranek, Sandra Pawłowska. Na termometrach w Radomiu dziś do 23 stopni, ale synoptycy prognozują opady deszczu. Na ulicach naszego miasta jeszcze mały ruch i mało samochodów, więc bez problemu przejedziecie przez Radom.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są nowe ustalenia po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek miał przy sobie domowej roboty ładunek wybuchowy. Zaatakował uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
4: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
3: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
5: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
3: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
2: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. A teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu-Zdroju zapalił się dach Biedronki. Nikomu nic się nie stało, klienci i pracownicy opuścili sklep przed przyjazdem strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
0: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. W radomskim sądzie rejonowym ruszył proces Mirosława M., byłego proboszcza parafii w Szybkach w powiecie grójeckim. Ksiądz jest oskarżony o zabójstwo bezdomnego. Miał dokonać tego ze szczególnym okrucieństwem.
6: Oblał Anatola Czep substancją łatwopalną, którą podpalił, wskutek czego pokrzywdzony doznał oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.
1: Mówił na sali rozpraw prokurator Andrzej Stojak. Mirosławowi M. grozi dożywocie. Asymetrie to tytuł wystawy, którą możecie oglądać w galerii 6 kadrów. Wernisaż dziś o 18:00. Wstęp wolny.
7: Jankes. Gama. I Wiktor. Radio SK.
8: No i dzień dobry w czwartek. Dzisiaj jest dzień podologii.
9: Ojoj.
8: Nogi w przód, kochani, i robimy kolejny krok w stronę weekendu.
10: Tylko z tymi nogami w przód nie tak ostatecznie bym proponowała. Ale skoro mamy święto stópkarzy, to mam pytanie, dokąd idziemy?
11: Ja za chwilę do łazienki.
8: Kto jest już na nogach? Niech da znać.
10: Jak już idziecie, to dokąd zabieracie nas na spacer?

0: Piotrowski nie miał zielonego pojęcia, że właśnie na dzień podologii napisał tę piosenkę. Chcę dalej iść!
1: Tak jest, święto stópkarzy, kochani. Niektórzy twierdzą, że to dzień prezesa Glapińskiego NBP. On też się stópkami zajmuje, tylko procentowymi. Ale my dzisiaj robimy kolejne kroki i pytamy, gdzie z samego rana wy zabralibyście nas na spacerek.
2: Ja na chwilę obecną nie idę, a jadę odwieźć córkę do szkoły i do pracy później. To mówią czwartek, później piątek, może w weekend jakiś spacer. Pozdrawiam.
0: I to się nazywa współczesne rodzicielstwo. Najpierw dziecko do szkoły, potem dziecko do pracy. Musi zarobić na siebie. Bum!
1: To co? Gdzie spacerujemy?

0: Każdy z rana jest trochę potworem. The Monster, Rihanna i kolega Eminem.
1: Poranne blasowanie.
2: Z nami przyszła ta, która potworem nie jest. Wiktor, proszę cię.
0: Jadziola, dzień dobry.
2: Jesteś ale naszym chcesz, słoneczkiem. To ona pokaże pazurki.
0: Najpierw powiedz, czy byłaś już dzisiaj na spacerze?
1: Tak.
0: O spacerach rozmawiamy dzisiaj, dzień podologii. Wiesz, co to jest podologia?
1: No.
0: Święto tych, co stópki lubią. A stópkami chodzimy na spacery.
1: No tak.
0: No i gdzie byłaś?
1: Byłam... Szłam...
0: No?
1: Szłam...
0: I doszłam.
1: Nie, szłam z autobusu...
0: No?
1: Do radia.
0: A to jest bezpieczna trasa?
1: Nie, bo dziki tam są.
0: Budziki czy dziki?
1: Dziki.
0: Dziki.
2: Czyli zaliczyła dzikość z samego rana.
1: Dzikość z samego
2: ale to
1: rana.
2: Zupełnie jak Daniel Martyniuk, to też jest taki niezły dzik.
0: Podobno wychodzi na prostą. Widziałem wczoraj film w internecie, jak mówił do kamery i nawet był taki...
1: Normalny.
0: Taki, no, taki, że wczoraj chyba nic nie ten.
1: Aha.
2: To... I jego tatuś, czyli Zenek Martyniuk, się przełamał i skomentował wybryki swojego syna i mówi...
0: On jak się czegoś nabierze albo napije, to jest dramat.
2: Dlatego, Jadziula, poprosimy cię o rady wychowawcze. Jak sobie radzić z takimi krnąbrnymi potomkami?
1: Nie mogę powiedzieć ci wprost, ale podam hasło. Hasło.
0: Dawaj, uwaga, uwaga, uwaga, Jadzia podaje hasło.
1: Kabel od prodziża.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: No, zobaczymy, czas pokaże. Czas
1: ale
4: pokaże.
1: To już teraz, to chyba już za późno na to.
0: Teraz kabel od airfryera.
2: Teraz to wszyscy bezkablowo, przez Bluetooth i Wi-Fi.
0: Nakablujcie nam, gdzie idziemy rano na spacer razem z wami.

0: Czasami mam wrażenie, że żyjemy w takich równoległych światach muzycznych i to, co się dzieje w Polsce, ma swój odpowiednik za granicą. I za granicą ma Dua Lipę, a my mamy Zalię. O, Be The One. Dałaby radę też Zalia to zaśpiewać po angielskiemu, tak mi się wydaje.
1: Ale ty się jej podlizujesz.
0: Nie mam szansu Dua i Lipej, to może u Zali chociaż.
1: No. Dobrze, to w takim razie masz szansę odebrać telefon, a to wszystko dlatego, że od samego rana, z racji tego, że jest dzisiaj dzień podologii, czyli tych, którzy zajmują się naszymi stópkami, zastanawiamy się, dokąd wasze stópki zmierzają.
2: Hej Eska, ja o tej nieludzkiej porze pędzę na śniadanie biznesowe.
0: O, trochę nas coś połączyło, bo ja z kolei mam śniadanie pudełkowe.
1: Mhm. No. Ja uważam, że śniadania biznesowe są najlepsze, bo to tak na tak zwanego cudzesa.
0: Tak jest. Kto jeszcze? Dzień dobry.
3: Aktualnie już w samochodzie, jak codziennie, ale żeby dostać się do tego auta, codziennie muszę przejść drepcedesem do niego.
1: Jakie to ładne, kradne!
4: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
0: Kradnę Mercedesa. Trochę zabrzmiało jak w latach 90.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie. No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor programu właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina. www.miodmalina.eu.
12: Ponownie zaglądamy do Radomia. Na ulicach już nieco więcej samochodów. Aktualnie większy ruch na ulicach dojazdowych do Radomia, m.in. na Rondzie Warszawskim i Kozienickim. Pogodowo mamy 8 stopni, maksymalnie dzisiaj do 23.
11: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ihor M. usłyszał zarzuty. To po ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchowego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Pod uwagę wzięto ceny, zarobki i koszty utrzymania. Za Suwałkami znalazły się Grodziąc i Toruń.
14: SK Sport News.
13: Polska spadła o jedną pozycję w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce, wyprzedziła ich Szwecja. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpania, czyli aktualny mistrz świata. A Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali liderem grupy. Oba zespoły wcześniej wygrały po 2 mecze. Za tydzień Kielczanie zagrają z Magdeburgiem na wyjeździe.
15: Jankes!
16: Kama!
17: I Wiktor!
18: W Radiu SK.
19: Dzień dobry w dniu podologii, czyli święta wszystkich stópkarzy. Tak.
20: Nie, z jakiegoś powodu nie wiem, dlaczego się ślinisz.
19: Też nie wiem, ale jest taka strona w internecie, WikiFit, i ona skupia stopy znanych osób.
20: I czy tam na początku jest Wiki przez przypadek, Wiktor?
19: Dzień dobry. To jakby co, dajcie znać, gdzie w dniu stópek idziemy na spacer. 664-402-302, no, albo na Messengerze, bla, bla, bla. Panie Aleks, ja jeszcze gadam. Dobra, śpiewaj.

0: Właśnie Bogaj do wydawca tak słucha i mówi: o co mu chodzi w tej piosence? Jakie Deli, jakie Supreme, jakie Kompany? Słuchaj, za stary jesteś na takie piosenki.
1: To brzmi jak nazwy Piz.
0: O, to by było dobre.
2: Piz?
0: No.
1: Piz. Mhm.
0: Nie podpowiadaj, bo Książulo zaraz taką zrobi. No,
1: no ale my dzisiaj w dniu stópkarzy... A, w dniu podologii!
0: No ale dobrze, to jest święto stópkarzy, ustaliliśmy. No czym się zajmuje podolog?
2: Posuje się źle kojarzy.
0: A myślicie, że podolog? Chociaż no. Nie, no lekarze to nie, bo jakby szły no. Inne profesje, specjalizacje. Że
1: ale jakie jest pytanie?
0: Czy podolog, profesjonalny lekarz może być jednocześnie stópkarzem i czerpać przyjemność z tego, że ja przyniosę mu swoje nogi do leczenia?
1: Chyba nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie, odbierzmy telefon.
3: To skoro święto stópkarzy, to może wreszcie wychodzą sobie jakiegoś męża, którego namiętnie od lat poszukuję.
0: O, ja bym chciał być wychodzony przez panią, bo to połączymy przyjemne z pożytecznym. Znaczy teoretycznie, gdybym nie miał dziewczyny, pani sobie wychodzi faceta, a ja będę miał masaż pleców, bo pani będzie chodziła po moich plecach.
1: Bardzo dziwny masz umysł. Odbierzmy dalej.
4: Cześć, mój mąż dziś o 5.30 zabrał mnie przed pracą na spacer na linię samochodową.
1: Ważne,
4: pozdrawiam.
1: Tylko kto płaci.
0: Ciekawy prysznic.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: W Leclercu przez cały październik gwarantują najniższe ceny? Zobacz, jaki duży zdobiony snitch za 6,99 aż 36 godzin palenia. A ten piękny lampion jedyne 17,99.
11: Zwróć uwagę na tę wiązankę nagrobną za 99,99. A dodatkowo kupując wkład do znicza, drugi tańszy kupisz 50% taniej.
10: Chodź, jedziemy, bo zabraknie.
11: W Leclercu nigdy nie zabraknie. Najlepsze okazje tylko w naszym Leclercu w Radomiu.
12: To będzie ostatnia reklama. Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: I po reklamie.

0: skoro jest dzień podologii, to wyśpiewasz to imię na urodziny nie ustami, tylko stopami. Dawaj. O, brzmiało jak Karolina.
1: Karolina z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co ty
2: Boże, w ogóle mam dzisiaj głos. Bo wczoraj nie miałam głosu, bo wczoraj byłam chora. Dzisiaj ten głos baruje się, że ludziom się popękają szyby w samochodach.
0: Co ty jesteś taka nakręcona od samego rana? Ile kawy?
2: Ale zawsze tak mam od rana, to jest normalne.
1: Bo osoby, które uprawiają prawie że zawodowo, ale prywatnie sport, a Karolina jest fanką Hyroxa, tak mają. Ona po prostu emanuje endorfinami.
0: Przepraszam, usłyszałem jakiś wyraz po angielsku. Co to jest ta Hyroxa?
2: Nie Hyroxa, tylko Hyrox, ale czy ja teraz mam jakiś wykład dawać, bo to generalnie to jest rodzaj treningu, to są zawody, to jest wyścig sprawnościowy, to łączy to są bieganie i ćwiczenia, ale generalnie ktoś chce wiedzieć dokładnie, on musi przyjść do mnie na trening personalny.
3: Ja mam wrażenie, że Karolina cały czas bierze udział w Hyroxie.
1: Ale Wiktor...
2: Ja cały czas biegnę i mówię.
1: Wiktor, ty i tak byś nie dał rady, więc w ogóle naprawdę, no.
2: Nie, wiecie co, wczoraj widziałam na Instagramie, że taki koleś, który ważył 200 kilo, to zrobił, tylko że w 3 godziny, więc każdy da radę.
0: A ja w drugą stronę, ja z kolei ja jestem jak kura wyścigowa, wiesz? Chudy z wystającym brzuszkiem.
1: I nie lata.
2: No,

0: taka afera. Była. Nie wiem, czy mogę w radio mówić, taka była. Całowa, prawda?
1: Tak, no. to był ten sam incydent, tak. Co na basenie, tylko że w czasie Hyroxa.
0: Tak, tak, tak, tak. Więc ale myślę, że teraz wszyscy wiedzą, o co chodzi.
2: Dziewczyna wygrała, wygrała. I ty też, kochana, wygrałaś. 39. urodziny. Wielkie gratulacje. Dobrnęłaś do półmetku.
3: Tak, nie, nie mogę mówić chyba do półmetku, bo źle brzmi.
0: Nie, dobrnęłaś za 100 lat.
2: Do 1/3 swojego życia i 100 dostajesz od nas.
0: Dziękuję.
1: To jeszcze jedna zagadka do rozwiązania. Skąd my wiemy, że my wiemy, że ty wiesz, że my wiemy? Czyli kto nam nadał twój numer telefonu?
0: No, jest taka jedna wariatka, z którą robiłam Hyroxa w Rzymie. Jest generalnie moją bestią, Paulina. Nie, tylko ona by mogła takie wymyślić rzeczy.
2: Co więcej, Paulina nam również napisała, że w najbliższą niedzielę biegniesz w Gdańsku, więc my trzymamy bardzo mocno kciuki i czekamy w poniedziałek na telefon.
0: Bardzo mocno kciuki, bo generalnie wczoraj miałam gorączkę, bolało mi gardło, ale ja się nie dam, oczywiście, ja się w ogóle nie dam, absolutnie. Więc 12.30, 12.50 wszyscy trzymają kciuki w niedzielę.
1: Nie przegadasz jej.
0: Nie. A szukacie kogoś w radio?

0: Ale się dzieje w kraju i na świecie. Za chwilę siódma, kolejne newsy od Pauliny u nas w kraju na przykład.
1: I niech wszyscy grzybiarze lub ci, którzy jeszcze nigdy nie byli na grzybach, zrobią głośniej.
0: A to z zagranicy, tam będą te trufle, ale u nas jest taka jedna... Znaczy, no nie chcę powiedzieć, że świnka, bo to nie świnka. To lekarz, który z kolei nosem czuł pieniądze i go zatrzymali.
2: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
3: Reklama.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Jesz batonika. A mówiłaś, że jesteś na diecie?
22: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Przed godziną 7 czas na Radom. Dziś czwartek i dzień targowy, więc utrudnienia w okolicach targowisk na Śląskiej i na Wernera. Pogodowo dziś maksymalnie do 23 stopni. Wedle prognoz może dzisiaj padać.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. To nowe ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował kolegów i nauczycieli ostrym narzędziem. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
3: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zaględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
2: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
4: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
2: Napastnik ranił w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa, to w sprawie szpitala południowego. Mężczyzna miał oszukać placówkę na ponad 500 000 zł. Nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Zamiast trufli znalazł kokainę. To historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun wykopał w lesie zamiast cennych grzybów paczkę z narkotykami. Kokaina była warta 25 tysięcy euro. Została skonfiskowana przez służby.
0: SK Radom.
1: Witam, Sandra Pawłowska. To będzie sobota z grzybami. 17 października w Centrum Młodzieży Arka na Starym Mieście odbędzie się rodzinny piknik grzybowy organizowany przez radomski sanepid. Wiedza jest potrzebna, by nie dochodziło do pomyłek w trakcie grzybobrania, mówi Kamil Suskiewicz z radomskiej stacji sanepidu.
5: Jak odróżniać grzyby trujące od jadalnych i tych niejadalnych, żeby właśnie uniknąć takim śmiertelnym pomyłkom.
1: Początek pikniku o 10. 16 października w Resursie czeka na Was kolejne spotkanie Klubu Gier Planszowych. Więcej na sk.pl.
6: Jankes,
7: Kama
6: i Wiktor. W Radiu SK.
8: Dzień dobry, to 2 minuty po godzinie 7. Pamiętajcie, że dzisiaj nie ma znaczenia, którą nogą wstajecie z łóżka, bo obie mają swoje święto. Dzień podologii dzisiaj.
9: Można świętować w dowolny sposób, w związku z tym spacerkiem do przodu.
10: Siemka SK. Ja po przebudzeniu idę do swojego królestwa i siadam na tron. Kiedy usłyszę takie plum, to czas się budzić.
8: Przepraszam, ale na ten spacer z panem nie idę. Gdzie zabierzecie nas na spacerek? Messenger czeka.

0: Razem raźniej. Jasna sprawa. Felix, Jen i Jasmine Thompson zrobili to razem. 9 minut po godzinie 7.
1: Czy mógłbyś przypomnieć wszystkim, gdzie ty się urodziłeś?
0: Piękne miasto, nie stołeczne, ale piękne. Zielona Góra, stolica województwa lubuskiego, mimo że niektórzy twierdzą, że stolica jest w Gorzowie albo że są dwie. Nie, jest jedna w Zielonej Górze.
1: Dla przypomnienia, Jankes jest z Gorzowa Wielkopolskiego, więc tutaj mamy permanentny w studiu BIF.
0: Ale o co chodzi?
1: Otóż w szpitalu. Nie wiem, czy w tym... Ile macie szpitali w Zielonej Górze?
0: No ten i potem tamten.
1: No właśnie w jednym ze szpitali podobno pojawiły się szczury. Na nagraniu przesłanym do redakcji lokalnych mediów widać szczury chodzące po siedzeniach, uciekające korytarzem. No tak, wiesz, panie, w szpitalu, hej.
0: Po pierwsze to znaczy, że się powodzi, bo szczury przychodzą do miejsca, w którym mogą coś zyskać, więc znaczy się, że tam jest coś, z czego korzystają.
1: No ale czy jest jakieś lekarstwo na to?
0: Jest.
1: No.
0: Facet z fujarką.

0: Bibi Rexa nie mylić z Bibi Bexa.
1: No, zdecydowanie. A teraz wszystkich Rexy, Bexy i całą resztę zapraszamy, żeby przeczytać regulamin naszej zabawy na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, jeden z bardziej dziwniejszych zabaw na naszej antenie.
1: Czy ja mogę poprosić cię, żebyś odłożył ten nóż, którym machasz? Będę wdzięczna. Dziękuję.
0: Mogę rzucić ci pomocną dłoń.
1: Nie, dziękuję. No dobra, ale wyrzucajcie się do telefonów, odbieramy telefony 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Telefon przy uchu prosimy.
0: I przypominamy, 7 stówek do wzięcia, tylko trzeba się zmieścić w te mityczne 2 minuty, bo tyle trwa nasza zabawa.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, to jest.
1: Kto po drugiej stronie, czemu taki smutny?
4: Radek. Nie smutny.
0: Radku, 3, 2, 1, poszło.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
1: Nie wiem, dlaczego ja czytam to pytanie, ale przeczytam. Czy latawica to odmiana latawca?
0: Dobrze. Zna się na latawcach.
2: Drugie.
0: Udawaj, że jesteś z Hiszpanii. Pan Hiszpan, co mówisz? Cokolwiek.
4: Bon voyage.
5: A nie, czekaj.
1: Tak to Radek zrobiłeś, że chłopaki nie ogarnęli. Hola, gracias, adios, Buenos Aires, señor Sierra.
0: Musimy się pożegnać, niestety.
1: Trzymaj się, Radek, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry,
0: jest,
1: telefon przy uchu, prosimy.
0: Halo, dzień dobry, kto kolejny? Kogo witam, kogo goszczę?
6: Ania.
0: Ania, ta od wygrywania. Uwaga,
2: trzecie.
1: Co to jest pajda?
6: Fajda lewa.
0: Mhm. Znaczy się kromka po polsku, dobrze.
2: Czwarte.
0: Pogoda jak jest pod psem, to jaka jest?
6: Deszczowa, brzydka.
1: No to jest bez sensu. Byłam, w sensie patrzyłam pod twoim psem i nic tam takiego nie było.
0: Pod moim psem miałaś tylko rękę.
1: To prawda.
0: I nie padało na nią.
1: Górnicy pracują na przodku czy na tyłku?
6: Na przodku.
0: Chociaż
6: czasem i na tyłku.
0: Mamy 26 rok, bądźmy tolerancyjni, dajmy górnikom pracować na tyłku.
5: 30 sekund.
2: Szóste.
0: Gdzie pod lasem rosną... Poza lasem rosną grzyby?
6: Pod lasem na rowie.
0: Ale gdzie poza lasem?
6: A poza lasem, no to na rowie. Ostatnio zbierałam.
0: No w sumie.
5: Pieczarki.
1: W fabryce na ścianie.
2: Siódme.
1: Jesteś Pawłem Jumperem.
0: I spadłaś z rowerka.
1: Co krzyczysz?
6: Ała.
0: Ała, rzeczywiście, ała.
1: Ale ty teraz już nie masz ała, tylko aha, bo 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl należy do ciebie.
0: No, gratulaciones. You are very good zawodnik, zawodniczka.
1: No
0: bardzo
1: i nie spadaj z tego rowerka, tylko do przodu.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy 1,50 m. Dawaj, Maniek. Dawaj, Maniek, to już się kameruje!

0: Jakieś dangerous newsy będą u Pauliny, zostańcie niedaleko radia. Ale otworzyłem komputer, klikam, patrzę, też mam newsa.
1: Ja to się boję tego, co ty masz w komputerze.
0: To właściwie powinno być na jedynce. Dziwię się, że tego jeszcze nie było u nas.
1: No.
0: Karol Nawrocki na Filipinach. Pan Karol Nawrocki dla
1: pan
0: nas.
1: Prezydent,
0: pan
1: no.
0: prezydent. Pojechał i sparował na Filipinach z legendarnym pięściarzem Manny Pacquiao, który był w szoku, że tak dobrze sobie nasz pan prezydent radzi.
1: Czy ja muszę pytać, kto wygrał?
0: Ja tylko muszę podpowiedzieć premierowi, żeby następnym razem tak blisko tego płotu z kawą nie chodził.

0: Reklama.
1: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radom Expo 2026. Czwarta edycja wystawy, która pokazuje siłę radomskiego przemysłu i nowoczesnych technologii. W piątek i sobotę, 9 i 10 października w Enea Radomskim Centrum Sportu spotkasz firmy z branży metalowej, spożywczej, kosmetycznej, informatycznej i budowy maszyn, a także szkoły, uczelnie i urzędy pracy. Wywiady z wystawcami, prelekcje i nagrody. Wstęp wolny. Więcej na radomexpo.pl. Zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor programu właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina. www.miodmalina.eu.
7: Ponownie zaglądamy do Radomia. Poranne godziny szczytu, utrudnienia w centrum i na osiedlach. Postoicie m.in. na Zamuniu, tu korki na Okulickiego, a na termometrach aktualnie 10 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S2 w Warszawie. Między węzłami Lotnisko i Opacz po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nietypowy zakaz na stadionie w Bochum. Kibice drugoligowego klubu nie mogą podskakiwać z radości. Władze klubu tłumaczą, że drgania konstrukcji mogą powodować złe samopoczucie u części widzów.
9: SK Sport News.
8: Znamy komplet ćwierćfinalistek turnieju w Pekinie. Elina Świtolina pokonała Ann Li 6-2, 6-3 i uzupełniła stawkę. Iga Świątek o półfinał zagra z Belgijką Elise Mertens, a to spotkanie zaplanowano na jutro. King Szczecin wygrywa pierwszy mecz w Pucharze Europy FIBA. Szczecinianie pokonali u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. To udany początek rywalizacji w europejskich rozgrywkach.
10: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
11: 7.30 na zegarze. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Witamy się z wami. To już jest czwartek.
11: I przypominamy ważnego newsa z dzisiaj. Szczury pojawiły się w szpitalu w Zielonej Górze.
12: Podobno.
13: Ale pojawiły się też wiadomości na Messengerze. Jarek napisał, że ten szczur ze szpitala w Zielonej to jest pacjent po reinkarnacji. Tylko na termin się nie doczeka. Nie wiem.
12: A za chwilę Nosel u nas.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, ale gdyby urodziła się kilkaset kilometrów na południe, to byłaby Sylwiuszka Grzeszczakowa.
1: Prosto z Czech.
0: Tak jest.
1: A mówimy o tym dlatego, że Czechy wycofują się z konkursu piosenki Eurowizji 2027.
0: Nie ma, nie będzie, finito. Jak krecik wołają do organizatorów, ahoj.
1: I powód jest zaskakujący. Nie robią tego jak Holandia czy Hiszpania przez udział innych krajów.
0: Tego kraju, co leży zawsze tam, gdzie chce.
1: Ale przez oszczędności i cięcia budżetowe.
0: Tak jest, nie mają kasy na organizację całego tego wyjazdu. Po prostu nie stać ich, za droga impreza. My na przykład, jako Telewizja Polska w likwidacji, nie musimy oszczędzać, więc...
1: Bo to nie oznacza oszczędności jak w likwidacji, to prawda.
0: Jedziemy na Eurowizję.
1: Ale pytanie, z czego chciałbyś się wycofać? Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli chcemy wziąć przykład z Czech, chciałbyś się z czegoś wycofać?
0: Chciałbym się wycofać z tego systemu kaucyjnego, bo mi się już te butelki nie mieszczą na balkonie.
1: To może po prostu warto je oddać i zarobić.
0: A ty, moja droga?
1: Ja bym chciała się nauczyć wycofywać auto na parkingu. Kama i Wiktor.
0: Radio SK. No to tyłem, panowie i panie, z czego wy chcielibyście się wycofać? Messenger do waszej dyspozycji, tam mikrofon, nagrajcie się.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: to dopiero za chwilę. Nie będziemy bynajmniej zwalniać, a na pewno nie będziemy zwalniać Nosela, bo ten to potrafi wkręcić zupełnie właśnie jak taśma wkręcająca się w magnetofon.
1: Tak jest. W ogóle się nie wycofujemy z tego, że ten gość codziennie próbuje popsuć wam życie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy pod 22 się dodzwoniłam do pani Małgorzaty?
3: Tak.
4: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu jasny dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
3: No i?
4: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
3: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
4: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i raz ulicę obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
3: A co, jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jak miał na to wpływ?
4: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble jeszcze, proszę pani, niezutylizowane. Pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
3: Znaczy, wie pani co, a ja nie mogę, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
4: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani nie spali.
3: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie to
4: porozmawiała. To nie problem. Tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
3: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
4: No tak.
3: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
4: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani
3: to
4: spala.
3: Gdzie ja to będę palić?
4: No w bezpiecznym miejscu, może być piaskownica albo pod koszem.
3: Nie, no to dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
4: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku!
5: Zostałaś wkręcona.
3: A to jak wiesz, to spierdalaj za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca. Mówię, że mi ktoś wkręca, no.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: pięknie płyniesz. No teraz wy pięknie jedziecie do pracy. Uwaga kierowcy, podaję na dziś aktualne stawki. 95, 6,83, olej napędowy 7,74. Dziękuję za uwagę.
1: I tankując bak do pełna, można nieźle popłynąć. Chyba, że...
0: Przypominamy szybko, że te chusteczki, które tam wiszą obok, one nie są do wycierania rąk, tylko oczu. Z łez.
1: Dokładnie, ale nie trzeba będzie płakać, jeżeli wskoczycie na SK.pl i zgłoście się do naszej zabawy. SK tankuje do pełna. Dzisiaj będziemy tankować zaraz po godzinie 8.
0: SK zapewnia ceny paliw niżej.
2: Jankes, Jankes, Kama, Kama
3: i Wiktor.
2: Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Przed 8 wyjeżdżamy na radomskie ulice. Tu bez zmian cały czas tłoczno. Korki możliwe na szarych szeregów i Wernera, a także w centrum. Poza tym na termometrach 11 stopni, dziś maksymalnie do 23.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w szkole. W mieszkaniu 19-letniego sprawcy znaleziono niebezpieczne substancje.
3: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
2: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Mieszkańcy jeszcze w nocy wrócili do domów. W ataku rannych zostało 9 osób, 7 już opuściło szpitale. Dziś w szkole nie ma zajęć, uczniowie spotykają się z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. Wyrok zapadnie 21 października. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Tym nietypowym uciekinierem jest kangur.
4: Kangura jest naprawdę bardzo trudno złapać. My też tutaj, pracując na dziale hodowlanym, czasami musimy je łapać po prostu, żeby przeprowadzać na przykład badania, czy też zabiegi medyczne, no i generalnie potrzeba kilku osób.
2: Mówi to na kot z łódzkiego ZOO. Na razie kangur radzi sobie całkiem nieźle, ale pracownicy łódzkiego ZOO zwracają uwagę na jeden problem, czyli nadchodzącą zimę.
0: SK Radom.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Rzym, Antalya i Tel Awiw, między innymi w tych kierunkach można było we wrześniu polecieć z radomskiego lotniska. W ciągu miesiąca w porcie obsłużono 18 tysięcy osób. To wzrost o 42% względem września ubiegłego roku. 17. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski zbliża się wielkimi krokami. Impreza startuje w najbliższą sobotę w Radomiu. Przez 7 dni zobaczymy spektakle z Polski, Argentyny czy Macedonii. Na inaugurację konkursu Radomski Teatr przygotowuje spektakl pod tytułem Przeciw. W reżyserii Mikołaja Grabowskiego premiera w sobotę o 17, a szczegóły znajdziecie na stronie teatru.
0: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
5: Dzień dobry wam mówimy w czwartek, jakby Jankes powiedział, za kwadrans piątek.
6: Dajemy wam szansę, aby się z czegoś wycofać. Bierzemy przykład z Czech, którzy wycofali się właśnie z Eurowizji. Z czego wy chcielibyście się wycofać?
7: Cześć Eska. Ja chciałabym się wycofać z obietnicy, którą złożyłam synowi, że jak wygra olimpiadę, to mu kupię laptopa. Kiskowany wygrał tą olimpiadę. Na
5: czasie, na czasie. Tu. Messenger czeka, nie wycofujcie się z niego.

0: śpiewam nosem, słyszysz?
1: Słyszę, słyszę. A ty wiesz, że jak się bierze ślub, to na zawsze?
2: Brzmisz jak sowa.
0: Dlatego jeszcze zostawiam sobie tak zwane otwarte okienko. To jest Zalia, Tylko mnie kochaj. No i rzeczywiście muzycznie to kochamy ją całym sercem i uszami.
1: Ale okienka trzeba będzie zamykać, bo jesień idzie. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy ma być super gorąco. 26 stopni tak. W niektórych miejscach kraju. Jutro 13 w ciągu dnia.
0: Mam dla ciebie bardzo dobrą informację.
1: Jaką?
0: Możesz bezkarnie zjeść całą kostkę masła dzisiaj na przyjście chłodnej pogody.
1: I namówiłeś?
0: Poprawić majonezem jeszcze.
1: A dlaczego?
0: Naukowcy mówią, że to, że więcej troszkę jemy rzeczywiście jesienią i kiedy jest początek zimy, to wszystko jest okej, okay, tak ma być, tak natura wymyśliła. Krótsze dni, chłód, zmęczenie, jak czytam, sprawia, że nasz instynkt każe nam sięgać po bardziej kaloryczne przekąski, żebyśmy tak jak zwierzęta nabrali trochę tłuszczu, bądź jak ten niedźwiadek, bądź przygotowana na nadejście złej, zimnej pogody.
1: Ja od zawsze wiedziałam, że moje wewnętrzne zwierzę to foczka.

0: Margaretki, bardzo ładne kwiatki, 14 minut po 8. Do pracy, rodacy, samochodem, z benzyną w środku, za nasze!
1: SK tankuje do pełna.
2: Dbamy o to, żeby brzuszki waszych samochodów były absolutnie pełne. I z nami jest Martyna, dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
2: Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo z tego co zrozumiałam, niedawno przeprowadziłaś się do chłopaka.
3: Tak, to prawda.
2: I jak długo jesteście razem?
3: Pół roku.
2: Okej. Okay. A kiedy spodziewasz się pierścionka zaręczynowego? Bo to taki u nas w studiu bardzo gorący temat.
3: Mam nadzieję, że już niedługo.
0: Czy możemy porozmawiać
2: ile ty jesteś
0: o tematach dla facetów? Nieważne, słuchajcie, liczy się sport, udział i dobra zabawa, a nie jakieś pierścionki, no.
2: Czy są jakieś minusy tego, że mieszkacie razem?
3: Brak.
0: Czego?
3: Nie, dojazd i paliwo.
0: A właśnie.
2: A dojazd skąd, znaczy skąd, dokąd? Jak bardzo ci się wydłużył?
3: Z 15 minut do 40 minut.
2: Ojej. Musisz go bardzo kochać.
0: Słuchaj, no napisałaś w swoim zgłoszeniu, zaczęłaś w ogóle od tego, że jesteś biedną nauczycielką przedszkola. Więc stawiasz sprawę jasno i konkretnie. No, finanse, jeżeli chodzi o dojazd do pracy, są dosyć ważne i w tej kwestii właśnie możemy dosyć mocno pomóc.
2: No właśnie, tym bardziej, że napisałaś, że z plusów tego, że ci się czas jazdy wydłużył, jest to, że możesz dłużej nas słuchać. Nie ukrywam, my jesteśmy próżni, bardzo nam to dobrze zrobiło, połektało nasze ego. W związku z tym, SK tankuje do pełna.
0: Tak jest, właśnie teraz zalaliśmy do pełna twój samochód, więc kolejne tankowanie na siebie bierzemy, dobra?
3: Super.
0: A powiedz jeszcze, czy jest taka opcja, że wy w przedszkolu możecie dzieciakom włączać radio, czy tam jest zakaz takich jakichś prywatnych inicjatyw?
3: Właśnie, włączyłam radio, żeby słyszeli.
0: No.
2: Bardzo dobrze. No. Trzeba wychowywać tę młodzież od małego.
0: Tak jest. Drogie dzieci, mamy dla was Coldplaya. We pray. Ręce w górę.

0: każdego rana kama zwraca mi uwagę, abym nie bawił się nożem, który służył mi do zjedzenia śniadania jakiś czas temu. I ja już wiem. No. Przecież ja jestem Britney Spears i ten sławny taniec z nożami z internetu. To jest moja druga osoba dzisiaj. Moja wewnętrzna Britney.
1: Fryzurę na pewnym etapie zdecydowanie mieliście podobną.
0: A propos łysego, będą szukali zastępstwa za Gianni Infantino. O tym za chwilę Paula będzie mówiła w newsach.
1: A kim on jest?
0: Prezes FIFA.
1: Tej gry takiej.
0: Tak. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu RTSK. Jedno jest pewne, kogo nie wybiorą, to facet i tak po pół roku na tym stanowisku będzie dziany.

0: Reklama.
1: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
2: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Radom Expo 2026. Czwarta edycja wystawy, która pokazuje siłę radomskiego przemysłu i nowoczesnych technologii. W piątek i sobotę, 9 i 10 października w Enea Radomskim Centrum Sportu spotkasz firmy z branży metalowej, spożywczej, kosmetycznej, informatycznej i budowy maszyn, a także szkoły, uczelnie i urzędy pracy. Wywiady z wystawcami, prelekcje i nagrody. Wstęp wolny. Więcej na radomexpo.pl. Zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
7: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor programu właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina. www.miodmalina.eu.
8: Ponownie zaglądamy do Radomia. Na ulicach jeszcze korki, możliwe utrudnienia na 25 czerwca Żeromskiego czy Malczewskiego. Pogodowo dzisiaj czeka nas pochmurny i deszczowy dzień, ale na termometrach do 23 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina.
6: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
9: Jest 8.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłkach na Ukrainie. Po rosyjskim ataku zginęły 22 osoby, w tym 5 dzieci. Ponad 50 osób zostało rannych. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny. W mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. USA mogą wznowić działania wojenne przeciwko Iranowi. Według portalu Axios amerykańskie wojsko dostało polecenie przygotowania do operacji. Ma się ona rozpocząć jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Możliwa zmiana na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Pierwszym kontrkandydatem Gianniego Infantino został były reprezentant Szwajcarii Ramon Vega. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
10: Kama i Wiktor.
11: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć.
12: Nie no, po czesku. Ahoj, Czesi się wycofują z Eurowizji przecież.
11: No to prawda, to prawda. Oni się wycofują, bierzmy przykład. Z czego wy byście chcieli się wycofać?
13: Ja bym chciała się wycofać z konieczności pracy. Ale chciałabym, żeby pieniążki wpływały na konto, ale ja, żebym nie musiała pracować.
12: I w tym momencie pani szef, nie no, tyle to nie. To co? Cofka, wycofka. Z czego wy się wycofujecie? Messenger czeka.

0: zespół Las Ketchup. A serehe?
1: Ale ja zawsze byłam bardziej Las Majonez niż Las Ketchup. A musztarda to już w ogóle...
0: W każdym razie to właśnie nowa wersja tego kawałka, odświeżona. Turn the lights off. Za 23 minuty 9 pyknie na zegarku.
1: No a my się pytamy, z czego byście się wycofali? Czechy postanowiły się wycofać z konkursu Eurowizji, bo hajsu trochę brakuje.
0: Mi się wydaje, że gdyby się dało, to bardzo dużo ludzi chciałoby wycofać pieniądze z zonda krypto. Ale już się nie da.
1: Ja bym chciała się wycofać z kredytu, ale żeby dom został mój.
0: O, właśnie. Jak tam u was te frankowe jeszcze macie, czy już powygrywaliście procesy? Dajcie znać, z czego wy chcielibyście się aktualnie wycofać?
2: Cześć, SK. Ja bym chciała się wycofać z dzisiejszego dnia pracy. Zostałabym w domu, pogoda zapowiada się piękna. Bym sobie odpoczęła.
0: Słuchajcie, no ten fortel zastosował dzisiaj Jankes. Jak słychać, nie ma go o poranku. Wycofał się z dzisiejszej roboty.
1: Można, można.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Słuchaj, Marian,
9: no?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału, pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
14: I po reklamie.

0: atak słońca i podobno jak donoszą eksperci, to jest ostatni taki ładny dzień, bo od jutra zimno i apokalipsa.
1: No, chyba że wylecicie z nami na odlot ściśle tajny.
0: Bo
1: zakładamy, że lecimy tam, gdzie jest słońce, aczkolwiek nie ma tego dopisanego w regulaminie.
0: Mamy 3 podpowiedzi już zaliczone i cały czas kombinujemy. Wczoraj trochę myśleliśmy, że może to Egipt, ale potem sprawdzaliśmy, że tam jednak chyba trzeba mieć paszport, więc nam
1: ale
0: odpadł...
1: Ale poczekaj. Zróbmy to systematycznie.
0: Tak.
1: Pierwsza podpowiedź była taka, że kończy się tam królewska legenda.
0: Tak. Druga, że w tym mieście widok z góry.
1: Tak, możemy patrzeć z góry. A trzecia, że na ścianach zapisana jest historia.
0: Tak. Janke stwierdził, że to jest jego osiedle, bo on ma dużo bohomazów.
1: Ja z kolei twierdzę, że jest to Egipt. Mi tu wszystko pasuje.
0: Ja myślę, że to może być Rzeszów?
2: Tak myślisz.
0: Przecież tam jest lotnisko.
1: No więc generalnie nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami, więc skakujcie do apki Eski i dołączcie do naszej zabawy.
0: I od jakiegoś czasu po południu siedzi tu takich dwóch mądrali. Poprosiliśmy ich również o rozkminkę z tych podpowiedzi, które znamy, czyli Korosie, Lisońta, również mają swoje teorie.
2: No ja kiedyś widziałem na ścianie napis Kocham Cinka i to było, ile dobrze pamiętam, Wałbrzych.
3: To na bank był Wałbrzych, bo ja jestem autorem tego cytatu, to na 100%, a jeżeli, jaka tam jest odpowiedź, że mury mówią?
2: Ściany mówią.

0: Mówią, to moim zdaniem może być Berlin i chodzi o ten mur, który upadł.
1: Ja
0: albo może być, mogą być Ateny, bo tam, no, tam jest Akropol, tam te ściany też mówią, nie?
2: Ty, ale ty chcesz, odpowiadasz na serio, bo chcesz wygrać tę nagrodę.
0: Tak.
2: Okej, okay, dobry pomysł.
0: To Ateny lecimy. Albo Berlin.
2: To lecimy z nimi.
3: Zobaczycie, jeszcze skończy się tak, że ich zabierzemy. No dobra, ale mamy pilota z kolejną, nową, świeżutką, jeszcze nikomu nieznaną podpowiedzią.
4: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
3: Hiszpańskie schody są w Rzymie.
1: Nie, kochanie. Kraków.
5: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
3: Jakby co, to zgłoszenia tylko i wyłącznie. Nie, nie mówi się tylko i wyłącznie. Wyłącznie w aplikacji.

0: Chcieliśmy wytypować, dokąd zabieramy was na odlot ściśle tajny, bo oczywiście cały czas nie wiemy.
1: Jednak Rzeszów.
0: Na eskowym messengerku dużo różnych waszych propozycji się pojawiło.
1: Ale jeżeli ktoś nie słyszał zestawu podpowiedzi tej najnowszej, ostatniej, bo z każdą kolejną trochę więcej wiemy, to zapraszamy do naszego Instagramka.
0: No, a gdybyście się chcieli zgłosić, to zapraszamy oczywiście do apki Eski.
1: Tak, a teraz jak to mówią Niemcy,
2: Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu Eska.
1: A jak mówię...
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Przed dziewiątą wyjeżdżamy na Radomskie ulice. Już nieco spokojniej, większy ruch tradycyjnie w centrum, a pogodowo aktualnie 13 stopni, dziś maksymalnie do 23.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Minęła dziewiąta. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jest strach przed powrotem do szkoły, mówią uczniowie z Ostrołęki po wczorajszym ataku nożownika. Dziś we wszystkich placówkach w mieście nie ma lekcji. Decyzję podjął prezydent Ostrołęki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
3: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
4: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
3: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
5: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
3: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
2: Ihor M. usłyszał zarzuty po ataku w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Przygotowania trwają m.in. w Dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
6: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
2: Schroniska apelują o wsparcie przed zimą, a potrzebna jest dobrej jakości karma, a także koce, pościel czy plandeki.
7: SK Radom.
1: Witam, News. Sandra Pawłowska. Ma być tam restauracja i tarasy widokowe. Trwa rewitalizacja starego młyna przy zalewie na Borkach. Jak mówi Karol Michalec, prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, obecnie prace idą zgodnie z planem.
8: Firma stanęła na wysokości zadania. Idziemy zgodnie z harmonogramem, więc wszystko jest w porządku.
1: Prace przy odbudowie młyna zakończą się w 2027 roku. W niedzielę w amfiteatrze odbędzie się spotkanie z doktorem Grzegorzem Niedźwieckim, współodkrywcą tropów z Borkowic. Paleontolog opowie o kulisach przełomowego znaleziska. Start o 16:00, wstęp wolny.
9: 9:02. Czujecie już ten oddech? Oddech końca tygodnia, a z drugiej strony oddech szefa, któremu przypomniało się 157 tysięcy zadań, które trzeba wykonać jeszcze do jutra. Będzie lepiej. Damiano, to widzisz teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 9, Rose i nowy kawałek New Trick w Radiu SK. To skoro jesteśmy o tej godzinie, to czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska ma nowego nauczyciela roku. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej z Dąbrówki, zdobył tytuł nauczyciela roku 2026 i odebrał go wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie. Reprezentacja Polski U21 awansowała na Mistrzostwa Europy 2027. Polacy znaleźli się w gronie 12 drużyn z bezpośrednim awansem. Mózg uczy się także wtedy, kiedy odpoczywamy i także wtedy rozwiązuje problemy. To tak zwane uczenie offline, czyli kiedy robimy sobie przerwę od problemu, mózg nadal szuka rozwiązania i często je właśnie wtedy znajduje. To jest znak. Znak z jasnego nieba, żebyśmy teraz sobie zrobili przerwę w pracy i szef powinien to dokładnie zrozumieć.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
12: I po reklamie.

0: Nelly Furtado, Maniter w Radiu SK, 23 minuty do godziny 10. Pary, które wysyłają sobie w ciągu dnia SMS-y, są podobno według badań szczęśliwsze i mogą przetrwać dłużej niż te pary, które nie pozostają w kontakcie od momentu, kiedy wyjdą z domu i nie zobaczą się w nim z powrotem wieczorem. Dlaczego? No bo ten stały kontakt, małe gesty, małe wiadomości podobno podtrzymują relacje na tyle mocno i ją cementują, że potem to wszystko się odpłaca w latach, w których ta relacja przetrwa. Nie wiem, czy badacze jednak sprawdzili, jakiej treści wiadomości byłyby najlepsze, bo jeśli 17 razy w tej wiadomości trzeba napisać, że ktoś ma zrobić zakupy, albo że znowu nie sprzątnął tych skarpetek, albo nie sprzątnęła ona tego rozsypanego w łazience pudru, to nie wiem, czy to na pewno te relacje będzie podtrzymywało.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4x6. www.uczelniats.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na media.

0: To w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: I po reklamie.

0: 37 tygodni, czyli 259 dni, 6230 godzin, 373 804 minuty. Tyle zostało do wakacji przyszłorocznych. Nikt nie potrzebował, wszyscy chcieli wiedzieć. Zasmucili się ci, którzy mają całe 26 dni urlopu. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Tato, to my z Zuzią lecimy!
7: Dokąd?
6: Do Antka na urodziny!
7: To bawcie się odlotowo!
6: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
8: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefy dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
9: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
10: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
11: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2. Radom.pl.
12: Radom Expo 2026. Czwarta edycja wystawy, która pokazuje siłę radomskiego przemysłu i nowoczesnych technologii. W piątek i sobotę, 9 i 10 października w Enea Radomskim Centrum Sportu spotkasz firmy z branży metalowej, spożywczej, kosmetycznej, informatycznej i budowy maszyn, a także szkoły, uczelnie i urzędy pracy. Wywiady z wystawcami, prelekcje i nagrody. Wstęp wolny. Więcej na radomexpo.pl. Zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor programu właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina. www.miodmalina.eu.
18: Ponownie zaglądamy do Radomia. Dziś czeka nas ciepły dzień do 23 stopni, ale synoptycy prognozują dziś opady deszczu. Na ulicach więcej samochodów w okolicach targowisk, na Śląskiej i na Wernera.
17: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
19: Jest 10. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nie tylko w Ostrołęce mogło dojść do ataku w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że w innym miejscu na Mazowszu uczeń przygotowywał zamach.
20: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
19: A funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili. Nie udało się jednak zapobiec wczorajszemu atakowi w Ostrołęce. Po ataku w szkole trwa tam posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby rozmawiają o bezpieczeństwie w placówkach. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dziś we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
0: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw. Po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte.
19: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Polacy wystartują w przyszłorocznych Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób. To międzynarodowe zawody dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.
15: SK Radom News.
21: Witam, Sandra Pawłowska. Porozrzucane w okolicznych lasach, ale też na osiedlach dzikie wysypiska to wciąż ogromny problem wielu radomskich osiedli. Problem można jednak zgłosić.
22: Zawsze może każdy z nas pójść do Urzędu Miasta lub też zatelefonować i zgłosić takie miejsce.
21: Mówił Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu. Popularny kwartet smyczkowy zaprezentuje znane motywy z muzyki filmowej. Widowisko 25 listopada w Radomskiej Szkole Muzycznej. A ja mam dla Was bilety. Piszcie na adres redakcja.radom@sk.pl.
23: 2 minuty po godzinie 10. Podobno dobrze jest mózg stymulować nowościami po to, żeby się nie zatrzymywał. To my taką nowość mamy muzyczną, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i zagrą ją już dla Was w tej godzinie. Będzie coś też dobrze znanego, czyli Drusia McNeil, Izalia, Kasia Węsierska. Dzień dobry.

0: dobry, Hit Waste, to Tinelli, Major League DJs, 16 minut po godzinie 10. 11 lat życia możemy zyskać, wykonując bardzo proste czynności każdego dnia. Mówią mądrzy ludzie, czyli mówią po prostu naukowcy, którzy sprawdzili to wszystko i już wiedzą, że wystarczy inwestować po prostu w aktywność fizyczną. Jak to zrobić? Na przykład wybierać schody zamiast windy, wybierać autobus zamiast samochodu. W ciągu dnia więcej stać niż siedzieć i tu uwaga, bardzo dobrze pomaga w tym wszystkim sprzątanie w trakcie pracy. Co godzinę przynajmniej wstawać na mniej więcej 10 minut i po prostu wybierać spacery. Te czynności, takie proste wydawałoby się, przedłużają życie według badań o 11 lat. Wszystko fajnie, ale sprawdziłam prognozę mojej emerytury i wcale nie wiem, czy z tych zasad teraz warto korzystać.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Smakujmy życie! Świętujmy chwile spędzone z rodziną gustownie i ze smakiem. Rodzinne niedzielne brunche w restauracji Meritum Hilton Garden in Radom. W każdą niedzielę od 13 do 17 bufet z obiadami, napoje, desery i gofry bez limitu. A dla dzieci multum atrakcji. Na niedzielne brunche z rodziną zaprasza restauracja Meritum w Hilton Garden in Radom. Rukfosza i Kilińskiego.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
8: To będzie ostatnia reklama. W Leclerku przez cały październik gwarantują najniższe ceny? Zobacz, jaki duży zdobiony snitch za 6,99 aż 36 godzin palenia. A ten piękny lampion jedyne 17,99.
9: Zwróć uwagę na tę wiązankę nagrobną za 99,99. A dodatkowo kupując wkład do znicza, drugi tańszy kupisz 50% taniej.
8: Chodź, jedziemy, bo zabraknie.
9: W Leclerku nigdy nie zabraknie. Najlepsze okazje tylko w naszym Leclerku w Radomiu.
10: I po reklamie.

0: Espresso już nie jedno z rana dzisiaj poleciało, ale mamy też dla was coś teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Lil Nas X to jest taki artysta, który wchodzi w głowę i czasami wyjść nie chce i dlatego postanowił stworzyć kolejny hit, który będziecie nucić. Nazywa się World Greatest i pokazujemy wam go dlatego, żebyście mogli o tym porozmawiać ze znajomymi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i gramy już teraz Lil Nas X w Radiu Esce.

0: hot. Inna, ciekawe, czy tam dokąd polecicie, to rzeczywiście też będzie hot, dlatego, że ktoś napisał na nasz eskowy messenger wiadomość o treści. Miejsce, do którego się wybieracie, to nie czasem Lizbona. No sami chcielibyśmy wiedzieć, bo ale odlot ściśle tajny polega na tym, że ani wy nie wiecie, ani my nie wiemy, dokąd lecimy razem z wami na weekend. Taki przedostatni weekend października. Podpowiedzi od kapitana są, czas więc na kolejną.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Słynne schody to są w wielu miejscach. Ja też mam na swoim koncie takie słynne schody, na których kiedyś zaliczyłam popisowego orła i nie wiem, czy chciałabym do tego miejsca wracać, ale gdybyście chcieli się przekonać, o jakich schodach kapitan mówił, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo kompletujemy ekipę na odlot ściśle tajny.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
2: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
7: I po reklamie.

czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: i Zubizu All of My Love w Radiu SK. Jesteśmy od tego, żeby grać wam takie hity właśnie przed 11 w Radiu SK. A po 11 kolejna porcja takich numerów, które działają podobno lepiej niż kawa, dlatego że porcję kawy być może już wypiliście na dziś. Przypominam, naukowcy mówią, że nie więcej niż 3 filiżanki i to nie wcale takiej za mocnej kawy, bo lepiej zamienić to na coś innego. Kubek zimnej wody, niektórzy stosują zieloną herbatę, niektórzy yerba mate, a niektórzy po prostu wchodzą do gabinetu do swojego szefa i też to powoduje od razu silne rozbudzenie. O 11 także w wiadomościach oczywiście informacja dotycząca ataków w kolejnej szkole pod Wyszkowem. Więcej informacji na ten temat już za kilka minut w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Tato, to my z Zuzią lecimy.
9: Dokąd?
8: Do Antka na urodziny.
9: To bawcie się odlotowo.
8: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
10: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
11: W tę magiczną noc andrzejkową karty wyjawią Wam prawdę. Prawdę o tym, jak piękna zabawa czeka Was w Hilton Garden in Radom. Pokaz iluzji Adriana Pruskiego, finalisty Mam Talent. Taneczna zabawa z DJ-em do białego rana. Znakomite menu szefa kuchni i bogato zaopatrzony bar. Magiczny bal andrzejkowy w Hilton Garden in Radom w ostatnią sobotę listopada. Rukwosza i Kilińskiego. Przedsprzedaż biletów w specjalnej cenie do końca października.
12: Ja Wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
13: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
14: No co Wy, spawane z profili będą git.
15: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
13: Siadek.
15: No co?
16: A ja koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
26: O mnie zaglądamy do Radomia. Na termometrach 16 stopni, a dziś maksymalnie do 23. Na ulicach aktualnie więcej samochodów, przede wszystkim w centrum. Postoicie na Żeromskiego, Malczewskiego czy 25 czerwca.
25: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
27: Zbliża się 11. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nie żyje Woźna. To po ataku w szkole podwyżkowym. 15-latek zaatakował dziś rano w szkole podstawowej na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne. Najciężej poszkodowana Woźna była reanimowana. Policja poinformowała, że nie udało jej się uratować.
28: Własnik obezwładniony przez policję. Chłopak lat 15.
27: Wiadomo, że to był absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
29: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy.
27: komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. W ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu. Po całonocnej akcji strażaków pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju jest już opanowany. Nikt nie został poszkodowany. Wszyscy opuścili sklep jeszcze przed przyjazdem służb. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt z chorzowskiego zoo. Akcję organizuje Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Orzechy to przysmak papug i małp, a żołędzie chętnie jedzą zwierzęta kopytne, między innymi żubry.
0: SK Radom. News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Szybkie tempo życia, niestabilność zawodowa czy problemy osobiste to główne przyczyny narastających problemów psychicznych. Widzimy wyraźny wzrost przypadków związanych z lękiem i stresem, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
2: Z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy.
1: Bezpłatną, całodobową pomoc można uzyskać w ośrodku. Kosmos to tytuł wystawy Karoliny Falkiewicz, którą możecie oglądać w Kamienicy ze Skórów do 13 października.
19: Minuta po godzinie 11. Gdybyście mogli dzisiaj rzucić zaklęcie, które zmieniłoby wszystko, to co miałoby zmienić? Mówię o tym, bo Abracadabra i Lady Gaga zagramy zaraz. Można nagrać głosówkę na ten temat w Radiu SK. Tylko nie szybszy weekend, bo szef się na to i tak nie zgodzi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Sombr już teraz na początek tej godziny.

0: Golding w Radiu SK, 17 minut po 11. Powiedziałam a propos zaklęć, czy gdybyście mogli rzucić jakiekolwiek zaklęcie, które cokolwiek by zmieniło w waszym życiu, to jakie zaklęcie by to było, ale wyłączamy szybsze nadejście weekendu. I jest poprawka od Ani, zresztą bardzo słuszna.
1: Hej Kasia, nie szybszy, ale dłuższy weekend. I w ogóle dłuższe weekendy.
0: Ha, marzenie wszystkich. Są już podobno takie kraje, gdzie testuje się 4-dniowy dzień pracy. Mam poczucie, że gdyby to dotarło jednak do wszystkich sektorów naszego kraju, to oczywiście mielibyśmy na przykład krótszy tydzień pracy 4-dniowy. Ale nie wiem, czy 4 dni pracy po 12 godzin by cokolwiek tutaj zmieniły, znając polską gospodarkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Smakujmy życie! Świętujmy chwile spędzone z rodziną gustownie i ze smakiem. Rodzinne niedzielne brunche w restauracji Meritum Hilton Garden in Radom. W każdą niedzielę od 13 do 17 bufet z obiadami, napoje, desery i gofry bez limitu. A dla dzieci multum atrakcji. Na niedzielne brunche z rodziną zaprasza restauracja Meritum w Hilton Garden in Radom. Rukfosza i Kilińskiego.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
13: I po reklamie.

0: Kosza o cenach w Radiu SK, z cyklu Fakty, które was zaskoczą, a zaskoczyły także i mnie. Nasz mózg nie widzi naszego nosa z wyboru. To znaczy, jeżeli skupimy się na tym, żeby widzieć nasz nos, to okaże się, że go widzimy właściwie przez cały czas. Ale nasz mózg jest na tyle mądry, że skoro nos mu między oczami przeszkadza, to ignoruje go właściwie przez całe nasze życie i nie zauważa, że nos jest dokładnie w tym miejscu, w którym właśnie się znajduje. Stąd powiedzenie, widzieć tylko czubek własnego nosa, jest bardzo nad wyraz, bo bardzo trzeba się skupić, żeby to robić, zamiast widzieć całe otoczenie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie.
10: SK

0: Station Zero, Taylor Swift, nowy hit od tej pani na zakończenie godziny 11 w Radiu SK. Południe to już będzie tylko lepiej, albo będzie z górki. Michu Sobkowski zostaje z wami, żeby zagrać najlepsze hity w SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W tę magiczną noc andrzejkową karty wyjawią Wam prawdę. Prawdę o tym, jak piękna zabawa czeka Was w Hilton Garden in Radom. Pokaz iluzji Adriana Pruskiego, finalisty Mam Talent. Taneczna zabawa z DJ-em do białego rana. Znakomite menu szefa kuchni i bogato zaopatrzony bar. Magiczny bal andrzejkowy w Hilton Garden in Radom w ostatnią sobotę listopada. Rukwosza i Kilińskiego. Przedsprzedaż biletów w specjalnej cenie do końca października.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
5: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
6: Radom Expo 2026. Czwarta edycja wystawy, która pokazuje siłę radomskiego przemysłu i nowoczesnych technologii. W piątek i sobotę, 9 i 10 października w Enea Radomskim Centrum Sportu spotkasz firmy z branży metalowej, spożywczej, kosmetycznej, informatycznej i budowy maszyn, a także szkoły, uczelnie i urzędy pracy. Wywiady z wystawcami, prelekcje i nagrody. Wstęp wolny. Więcej na radomexpo.pl. Zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor programu właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina. www.miodmalina.eu.
12: Przed godziną 12 ponownie zaglądamy do Radomia. Pogodowo bez zmian, temperatura rośnie powoli, a dziś maksymalnie do 23 stopni, możliwe opady deszczu. O tej porze natomiast korki największe w centrum Radomia.
11: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
13: Agata Chruściak, zapraszam, a to jest specjalne wydanie SK News. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier za godzinę wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczydole-Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
14: Ja jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
13: Prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A głos po ataku podwyżkowym zabrała mazowiecka kurator oświaty Violetta Krzyżanowska.
15: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami.
13: No, do dramatu dramatu w szkole doszło dzień po tragicznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
9: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
15: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
13: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
16: SK Radom News.
12: Witam, Sandra Pawłowska. Koniec z uciążliwymi przesiadkami na placu Księdza Kotlarza w Radomiu. MZD Car rozstrzygnął przetarg na budowę węzła przesiadkowego. Przystanki przy ulicach Limanowskiego, Reja i Okulickiego zostaną przesunięte tak, by pasażerowie mogli szybciej i wygodniej zmieniać linię.
17: W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Limanowskiego powstaną zatoki podwójne, a w kierunku ulicy Reja zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ulicy Mileckiego pozostanie bez zmian.
12: Mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik MZD Car. Radomska Caritas organizuje bezpłatne warsztaty dotyczące bezpieczeństwa. Szczegóły na sk.pl.
18: Drugie życie tego numeru to jest naprawdę niesamowite. Pamiętam, jak grałem go jakiś czas temu i co? I wrócił Post Malone i Swelly, świetne Sunflower, dosłownie za kilka chwil będzie też Avicii, będzie też Temper City i Gibbs i Kukon. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Reverse Psychology to Temper City na antenie Radio SK 12.17 na zegarach. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja uważam kulturę w ogóle Japonii jako mega, mega ciekawy kraj. Jakiś czas temu wczytałem się, że prawie 100 lat temu, w latach 30. istniało coś takiego, zresztą teraz też istnieje, ale wtedy było bardzo popularne. Radio Taiso. To była, słuchajcie, seria ćwiczeń puszczana w radiu codziennie rano i cały naród, no może przesadzam, ale bardzo dużo osób w Japonii po prostu wstawało i ćwiczyło wymach ramion, skłony, przysiady, rozciąganie, wszystko oczywiście z muzyką i zgodnie z tym, co pojawiało się, jakie komendy pojawiały się w radiu. Do tej pory to istnieje i można sobie to znaleźć w internecie. I brzmi to dokładnie tak. No tak czy inaczej do tych takich, nie będę was namawiał w tym momencie do takich wymachów ramion do skłonów, ale jednym z elementów był też oddech. A to bardzo ważna rzecz, a raczej ważniejszy chyba jest wydech i do tego was chciałbym w tym momencie namówić, żebyśmy wzięli jeden głęboki oddech i jeszcze głębszy wydech. Bardzo proszę. I wydech. Wy robicie wydech, a ja za chwilę gram i Riviera, She Doesn't Mind, a później będzie Westy Gibbs i Kukon i ty masz. Na zdrówko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Tato, to my z Zuzią lecimy.
2: Dokąd?
1: Do Antka na urodziny.
2: To bawcie się odlotowo.
1: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
3: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Stressed Out na antenie Radio SK. 21 Pilots, 21 pilotów, a my mamy jednego kapitana i w zupełności nam to wystarcza. Kapitana, jeśli chodzi oczywiście o odlot ściśle tajny. Ta zabawa ma dwa walory. Jeden to jest taki, że jest ekipa, która leci i mocno polecamy, żebyście się zgłosili w aplikacji Radio SK. Wiadomo z kim to ekipa Radio SK, wiadomo kiedy, to ten weekend w okolicach 23 października, ale nie wiadomo dokąd. Ale od tego właśnie jest kapitan i to jest właśnie ten drugi walor tej zabawy, żeby wszyscy mogli się zastanawiać, dokąd ta ekipa poleci. Poczekajcie, bo wzięło i zniknęło, ale teraz będzie na pewno dobrze.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: No i teraz zaczęły się schody. Gdzie to jest? Nie dowiemy się tego przed wylotem, przynajmniej oficjalnie oczywiście, ale jeśli chcecie nie zastanawiać się, tylko po prostu z nami lecieć, no to wbijajcie do aplikacji Radia SK i się zgłoście. Jutro z samego rana kolejna para na pokładzie naszego samolotu znajdzie swoje miejsca. Thomas Graves za moment, a później między innymi Ed Sheeran i Margaret. Radio SK.
2: Promocja. Gwiazdy muzyki.
3: Ask what you can do for your country.
2: Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
19: Poznań, płatność zakończona.
20: Kraków, ruszamy dalej.
21: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
22: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
23: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
24: Radom Expo 2026. Czwarta edycja wystawy, która pokazuje siłę radomskiego przemysłu i nowoczesnych technologii. W piątek i sobotę, 9 i 10 października w Enea Radomskim Centrum Sportu spotkasz firmy z branży metalowej, spożywczej, kosmetycznej, informatycznej i budowy maszyn, a także szkoły, uczelnie i urzędy pracy. Wywiady z wystawcami, prelekcje i nagrody. Wstęp wolny. Więcej na radomexpo.pl. Zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
25: To będzie ostatnia reklama.
0: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: I po reklamie.

0: Nepturnika i What If na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Dobra energia, tuż przed godziną 13 właśnie na antenie Radio SK. Dobra energia, na którą można głosować na SK.pl w gorącej 20. Radio SK, ta już jutro po 17. Fastboy, Topic i Forget You. Tak zaczniemy po trzeciej. Nie, nawet po pierwszej, dobra? Czyli już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Tato, z czego były pierwsze książki?
10: Z glinianych tabliczek?
9: To jak wtedy zaginali rogi?
11: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
15: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
14: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Na termometrach wysoko do 23 stopni i to jest dzisiejsza maksymalna temperatura, którą aktualnie widzimy, chociaż przez ten silny wiatr wydaje się, że jest chłodniej i jeszcze dziś pojawi się deszcz według prognoz synoptyków. Na ulicach miasta nieco więcej samochodów na placu Kotlarza.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
19: 13. Agata Chruściak, zapraszam na specjalne wydanie SK News. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii podwyżkowym i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczydole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali ci, którzy obezwładnili napastnika.
20: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego
0: zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
16: Jaka to była kobieta?
20: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodził.
0: Osierociła dwójkę dzieci. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
19: A na miejscu dowody zabezpieczają teraz śledczy. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty.
21: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny.
19: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali. Część została już wypisana, a dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu.
22: SK Radom News.
18: Kinga Furch, zapraszam. Rada Miejska chce wspierać młodych radomian. Jeszcze przez tydzień potrwa nabór wniosków o stypendium w kategoriach uzdolnionych artystycznie, sportowo lub zaangażowanych społecznie. Wnioski można składać internetowo, szczegóły na radom.pl. Przed nami maraton wielkich umysłów. Już jutro o poranku rusza tegoroczna edycja Hacktywatonu. Tym razem odbędzie się pod hasłem Hack the War. Wydarzenie odbędzie się w ramach targów Radom Expo i potrwa 24 godziny. Szczegóły dotyczące Hacktywatonu znajdziecie na sk.pl.
23: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam dla Was świeżynkę od Armina Van Burena w tej godzinie. Będzie też jeden z Waszych ulubionych numerów, czyli Zalia, tylko Kochaj mnie, a na początek Forget You, czyli Fastboy i Topic. 13:02 na zegarach, czwartek, 8 października w Esce. Już gramy. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Kygo i Max Magnon, Take Me Back w remiksie Robina Schulza, podkreślmy to na antenie Radio SK. Świat afer w internecie nie znosi próżni. Mieliśmy jakiś czas temu aferę z Jałbuszczyńską i Nigdy w życiu. Potem rozlała się kało burza z czekotubką i pilates. Teraz wygląda na to, że mamy kolejną imbę o mrożoną pizzę od Książula, którą można kupić w rechoczącej sieci, która nie zbiera najlepszych recenzji i jeśli chodzi o skład i o to, ile razy trzeba by pójść na pilates po takiej pizzy. Jeden z lokali we Wrześni, który dostał książulowy tytuł Muala, pozbywa się go, tłumacząc, że kiedyś byli z niego dumni, a teraz to symbol mrożonej pizzy i straciło to na znaczeniu. Jedno jest pewne, ruch dla Książula dość ryzykowny i chyba się to ryzyko dla marki i szacunku na mieście nie do końca opłaciło. Mam nadzieję, że chociaż hajsy się zgadzają. Tate McRaven za moment, później Kuba i Kuba, chłopaki.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4x6. www.uczelnia.tspl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Smakujmy życie! Świętujmy chwile spędzone z rodziną gustownie i ze smakiem. Rodzinne niedzielne brunche w restauracji Meritum Hilton Garden in Radom. W każdą niedzielę od 13 do 17 bufet z obiadami, napoje, desery i gofry bez limitu. A dla dzieci multum atrakcji. Na niedzielne brunche z rodziną zaprasza restauracja Meritum w Hilton Garden in Radom. Rukfosza i Kilińskiego.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
3: I po reklamie.

0: Remixy.
1: Przypomnę, moi drodzy, Escalate Remix w piątki i w soboty. Tam w Escalate Remix oczywiście też Armin van Buuren i jego State of Trance. Armin van Buuren, który ma nowy numer, który stanowi dosyć silnie inspirowaną rzecz, Red Hot Chili Peppers i numeru By the Way. Już teraz Take Me Home i Armin van Buuren. Wyczuwalni Red Hotsi od pierwszego taktu.

0: Imagine Dragons na antenie Radio Sky Demons. Sporo tych demonów ostatnio wokół nas. Niestety muszę dołożyć jeszcze jednego. Demon droższego tankowania. A wspominam o tym dlatego, że może zatankujecie dzisiaj, bo znamy już ceny na jutro i od 6 do 8 groszy na litrze w zależności od benzyny czy oleju napędowego. Jutro zapłacimy drożej niż dziś. Taka to wskazóweczka, jeśli będziecie wracać do domu, może warto o stację zahaczyć. Andrea Bocelli i David Guetta, czyli DNA za chwilę, a później Sanach u nas.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
16: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Esko.

0: taki bardzo przyjemny muzyczny klimat. Zawdzięczamy to Flow. Talking Buddy w Radiu SK tuż przed godziną 14 po drugiej. Hity na czasie. Kolejna godzina wypełniona takimi właśnie i będzie na początek Łatwo Gang i Majko Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Tato, co znaczy negocjować?
8: Szukać porozumienia.
7: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
9: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

0: Tobie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Radom Expo 2026. Czwarta edycja wystawy, która pokazuje siłę radomskiego przemysłu i nowoczesnych technologii. W piątek i sobotę, 9 i 10 października w Enea Radomskim Centrum Sportu spotkasz firmy z branży metalowej, spożywczej, kosmetycznej, informatycznej i budowy maszyn, a także szkoły, uczelnie i urzędy pracy. Wywiady z wystawcami, prelekcje i nagrody. Wstęp wolny. Więcej na radomexpo.pl. Zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor programu właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina. www.miodmalina.eu.
7: Coraz większy ruch jest na radomskich ulicach. Na placu Kotlarza zwalniacie m.in. od strony ulicy Okulickiego, a na rondzie Kisielewskiego tradycyjnie wolniej poruszacie się ulicą Limanowskiego. Termometry wskazują 23 stopnie i jeszcze dziś będzie padać.
6: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce w Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
9: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
8: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły też atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
9: Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
8: A sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że za atak w szkole w Leszczydole Nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten były uczeń podstawówki, przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną. Obrażenia mają też nauczycielka i dyrektor.
10: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
11: Strasznie, przerażenie, strach, lęk.
10: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
8: Mówili nam mieszkańcy, z którymi rozmawiał Kuba Krzyżak, a jeszcze 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych odbędzie się krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych.
12: SK Radom News.
7: Kinga Furch, zapraszam. Do 19 października mają potrwać prace na ulicy Idelińskiej. MZDK podpisał aneks z wykonawcą. Dokument wydłuża termin zakończenia inwestycji, a powodem są dodatkowe prace związane z siecią wodociągową. To będzie sobota z grzybami. W następną sobotę w Centrum Młodzieży Arka odbędzie się piknik rodzinny grzybowy.
13: Jak odróżniać grzyby trujące od jadalnych i tych niejadalnych?
7: Mówił Kamil Suskiewicz z radomskiego Sanepidu, a o szczegółach piszemy na sk.pl.
14: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak, w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Somber, My Body Isn't Ready. To między innymi hity, które dla was przygotowałem. Będzie ich więcej i będzie bardzo przyjemnie. Na początek Łatwo Gang i Majko na antenie Radia SK, czyli wszystkie marzenia 14.30 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Klasyk nad klasyki. Eminem, Ed Ruin, Slim Shady na antenie Radio SK, 14.15 na zegarach. Czwartek, 8 października, mówię specjalnie datę, bo to chyba naprawdę ostatni taki ładny dzień. W większości naszego pięknego kraju pogoda nie najgorsza, dobra nawet. Patrzę, że są miejsca w Małopolsce, gdzie jest 25 stopni w cieniu. Ale jutro będziemy mogli spokojnie powiedzieć słynne: dobrze, to już było. Chłodniej nawet o kilkanaście stopni, a odczuwalne to pewnie nawet więcej, bo wiatr, słuchajcie, w porywach nawet do 100 na godzinę. Więc jeśli ktoś szuka pretekstu do narzekania, to jutro będzie miał taki, jak znalazł, i będzie to pogoda. Somber, My Body Isn't Ready, West za moment, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: W tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: W Leclerku przez cały październik gwarantują najniższe ceny? Zobacz, jaki duży zdobiony snicz za 6,99 aż 36 godzin palenia. A ten piękny lampion jedyne 17,99.
4: Zwróć uwagę na tę wiązankę nagrobną za 99,99. A dodatkowo kupując wkład do znicza, drugi tańszy kupisz 50% taniej.
3: Chodź, jedziemy, bo zabraknie.
4: W Leclerku nigdy nie zabraknie. Najlepsze okazje tylko w naszym Leclerku w Radomiu.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
9: I po reklamie.

0: Amoroso, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Jeśli te słowa Sexy Magic skądś wam się kojarzą, gdzieś już słyszeliście, to może ten numer sprzed kilkunastu lat z Ciary z Justinem Timberlake'iem. Love, Sex, Magic. Tam właśnie pojawia się taka zbitka słów. Jeśli nie zastanawiacie się nad tym, ale zastanawiacie się, co robić w ten weekend październikowy między 23 a 25, to może trzeba wybrać się z nami na odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim? Z naszą ekipą. Wiadomo kiedy, to już powiedziałem, ale do ostatniego momentu nie wiadomo, dokąd lecimy i to jest cała frajda tej imprezy. No dobra, nie cała. Nasza eskowa ekipa to też spora frajda i wasze towarzystwo to też spora frajda. Jeśli do tego towarzystwa chcecie dołączyć, to jutro z samego rana będzie na to opcja. Zgłaszacie się w aplikacji Radia SK. Zain i Sia, Dusk Till Dawn, przypomnę ten numer za chwilę, a później jeden z waszych ulubieńców, MJ Deli i Deli Supreme.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło Ekstra Łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3. A banany kilogram 2,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
20: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
21: No co wy, spawane z profili będą git.
22: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
20: Siadek.
22: No co, a ja...
23: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
24: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
25: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
26: To będzie ostatnia reklama.
0: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
1: I po reklamie.

0: Liwka, poza tobą nic, w Radiu SK tuż przed godziną 15. Obaj przed chwilą mieli tak ręce za głową, tacy wyluzowani. Zbierają siły, krótko mówiąc. Sońta i Korościel, razem z wami po godzinie 15. No i hity na czasie też będą. Będzie Temper City i Self Aware między innymi. A jutro to będzie gorąca 20 i mam nadzieję, że po godzinie 17 wtedy się słyszymy. Michu Sopkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
3: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Pricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2. Radom.pl.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radom Expo 2026. Czwarta edycja wystawy, która pokazuje siłę radomskiego przemysłu i nowoczesnych technologii. W piątek i sobotę, 9 i 10 października w Enea Radomskim Centrum Sportu spotkasz firmy z branży metalowej, spożywczej, kosmetycznej, informatycznej i budowy maszyn, a także szkoły, uczelnie i urzędy pracy. Wywiady z wystawcami, prelekcje i nagrody. Wstęp wolny. Więcej na radomexpo.pl. Zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Coraz więcej chmur pojawia się na radomskim niebie i to słońce niestety gdzieś powoli znika. Zniknie na dobre późnym popołudniem i wtedy też może pojawić się deszcz. Także wybierając się gdzieś po południu, po pracy, pamiętajcie o parasolach. Na ulicach miasta większy ruch w centrum.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wezwania. Dziś w placówce pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerką. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
20: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowina
0: spotkaniach podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
11: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
0: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
19: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko.
16: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
19: Informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, no to grozi mu dożywocie. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson to nagroda za odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
20: SK Radom News.
21: Kinga Furch, zapraszam. Ponad 200 tysięcy złotych kosztowała odbudowa zbiornika wodnego w Janiszewie w gminie Zakrzew. Pojawił się most, wysypane kamieniami brzegi. Internauci dopatrzyli się jednak też sztucznej trawy.
22: On będzie wkomponowany w zagospodarowanie tej dużej działki wokół przedszkola.
21: Tłumaczył Leszek Margas, wójt gminy Zakrzew. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu. Kwartet smyczkowy zaprezentuje znane motywy z muzyki filmowej. Widowisko 25 listopada w Szkole Muzycznej.
23: Sonta i Koroście.
24: Czyli SK.
23: SK w Radiu SK. SK.
1: Strasznie mi się podoba, jak ten lektor mówi, daj.
25: Jakbym był co najmniej w lewy na narożniku.
1: Właśnie.
25: A w prawym Koroście.
1: Ciekawe, czy ma tak, miał tak napisane. No nic, proszę państwa, witamy serdecznie. To jest 8 października, ostatni ciepły dzień w tym roku, tak mówi Cinek, ale gorąco będziemy grali przez całe życie. Ile chcecie. Temper City, Self-Aware, teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. Ech, Sylwka, gdybym ja był trochę młodszy. Aha. No nic, nie
1: to
0: będę.
1: Nic by nie zmieniło między wami.
0: Moim zdaniem tak.
1: Moim zdaniem nie.
0: No nic, mamy audycję tutaj z Cinkiem w Radiu SK po południu i pomyślałem sobie, że może bym sobie znalazł jakąś dorywczą pracę z rana.
1: Dorobiłbym. To zawsze dobry pomysł.
0: Dorobiłbym. Przeglądam ogłoszenia i jedno, wydaje mi się ciekawe, wydaje mi się, że mi się nadawał, jest napisane, szukamy rąk do kebaba.
1: Michał, jak można robić kebab z rąk? Przecież to jest obrzydliwe.

0: Ale to jest dobry numer. New Trick i Rose w Radio Estra.
1: Rose.
0: To jest Rose?
1: Tak, tak, tak mi się wydaje. Bo jest literka, znaczy nad literką E jest taka kreseczka.
0: Taki ptaszek.
1: Akcent na tą ostatnią sylabę. Czy to jest Rose?
0: Rose. No dobra, trudno już.
1: No, no ale trudno. No.
0: Ja, Rose.
1: To poczekaj, to zapowiedz jeszcze raz.
0: Aha, nie. Dobrze. To była Rose.
1: Dobrze. Mamy to. To jest Radio SK. 19 minut po 15, a to znaczy, że za chwilę Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka N jak nie wiem co. Chcesz spróbować się zagrać?
0: Tak.
1: Kolor na N.
0: Niebieski.
1: Dobrze. No i tak to wygląda. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4x6. www.uczelnia.ts.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
12: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Tato, to my z Zuzią lecimy.
22: Dokąd?
21: Do Antka na urodziny.
22: To bawcie się odlotowo.
21: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
22: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
23: I po reklamie.
24: Esko.

0: i Imagine Dragons w Radio SK. W pół do czwartej już minęło, więc gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: All right, dzisiaj grają z nami słuchaczka Marta Grzechu-Warta. Cześć Marta.
2: Siemaneczko.
0: Siemaneczko, czego jesteś warta, Marta?
2: Wszystkiego.
0: Okej, brzmi dobrze. Twoim rywalem jest Piotr. Cześć Piotr.
3: Cześć, cześć.
0: A ty czego jesteś wart, Piotr?
3: Grzechu, wiadomo.
0: A, cześć, się takie powiedzenie. Piotr, grzechu, wart.
4: Kochani, proszę o podejście profesjonalne do konkursu. Do wygrania butelka Radia SK i torba Radia SK. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Dzisiaj literka N, jak na pewno nie Mikołaj. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Marta, a potem Piotrek. Literka N, jak Natalia. Uwaga, zaczynamy od Marty. Marto, bierzemy to do lasu.
2: Nożyk.
0: Nożyk.
4: Przydaje się, owszem. Czyli kozik. Kategoria dla Piotra. Piotrze, bierzemy to na plażę.
3: Noga.
0: No tak, nie, okay. Ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że ktoś ma na przykład protezę nogi i bierze ją ze sobą na plażę.
4: Proteza, która jest na P. Aha, no. Czy można wziąć napoje, można wziąć namiot na przykład?
0: Ja będę jednak po stronie Piotra, no bo weź pójdź na plażę bez nogi.
4: No tak, to byłoby bez sensu.
0: 1-1.
4: Wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem bakalia.
2: Natalia.
4: Dobrze. Piotrze, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem Turcja.
3: Nurcja?
0: A, już teraz Nurcja, nie ma czegoś takiego.
4: Najlepiej
0: jak
4: Nasturcja, Nasturcja chyba najlepiej.
0: Nasturcja mogło być, no, albo noga.
4: wygrywa w takim razie Marta. Marta, gratulacje, co wybierasz?
2: Super.
4: Butelkę czy torbę?
2: Może być torba.
4: Torba dla Marty, butelka dla Piotra, gratulacje dla was obojga.
0: Trzymajcie się, miłego, pa.
2: Dzięki,
0: pa.
2: Cześć. Państwa, Radio SK.

0: A tak, ciemno już. Zgasły wszystkie światła.
1: To nie jest tytuł, tytuł to jest Głucha noc.
0: Słuchaj, Peja skończył ostatnio 50 lat, nie wiem czy widziałeś.
1: Tak, widziałem.
0: I wiesz co, napisał na Instagramie, taki wpis wrzucił, świadczący o tym, że on już jest dorosłym, dojrzałym mężczyzną. I powiem ci, że dla mnie to było takie pocieszające, otulające nawet. Kocem pocieszenia, tak bym to nazwał.
1: Czyli mówisz, ponieważ... że się przyznał do tego, że jest stary i prawdopodobnie nie było imprezy, bo raczej głucha noc, prawda?
0: Była raczej głucha noc, ale dla takich mężczyzn jak my, jeszcze parę lat przed 50, to moim zdaniem fajny przekaz leci od pana Pei, że to nie jest koniec świata,
1: czy
0: że...
1: Tobie to nie grozi, żebyś był 50-latkiem takim z prawdziwego zdarzenia, bo jesteś niedojrzały po prostu.
0: A może będę, a może nie.
1: No, no nic. Może na 60 raczej.
0: David Guetta za moment wesce.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 5,5 minuty, godzina 16. Michał, znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem, bo już sobie nie przypominam.
0: Możesz nie pamiętać, ale pytałeś mnie, do czego służą czerwone pojemniki na śmieci na polskich cmentarzach.
1: Aha, rzeczywiście, bo ja byłem ostatnio na cmentarzu, patrzę czerwone pojemniki, myślę sobie, ciekawe, do czego służą.
0: No, więc tam się wrzuca zużyte baterie i elementy elektroniczne od zniczy, zniczów.
1: Aha, czyli na przykład jak zepsuje ci się Tesla, to tam wyrzucasz baterię, tak?
0: Nie, od zniczy, zniczów.
1: Aha.
0: Czyli jak znicz masz z lampką, na przykład na baterię, albo z melodyjką, z pozytywką, bo są tam takie, wiesz, stań, powiedz, nie jesteś, to wtedy wyrzucasz tamte elementy elektrycznej baterii.
1: A jak tam wyrzuciłem skórkę od banana, to teraz pójdę do więzienia?
0: A była elektryczna?
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W Leclercu przez cały październik gwarantują najniższe ceny? Zobacz, jaki duży zdobiony snitch za 6,99 aż 36 godzin palenia. A ten piękny lampion jedyne 17,99.
3: Zwróć uwagę na tę wiązankę nagrobną za 99,99. A dodatkowo kupując wkład do znicza, drugi tańszy kupisz 50% taniej.
2: Chodź, jedziemy, bo zabraknie.
3: W Leclercu nigdy nie zabraknie. Najlepsze okazje tylko w naszym Leclercu w Radomiu.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.

0: set. Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radom Expo 2026. Czwarta edycja wystawy, która pokazuje siłę radomskiego przemysłu i nowoczesnych technologii. W piątek i sobotę, 9 i 10 października w Enea Radomskim Centrum Sportu spotkasz firmy z branży metalowej, spożywczej, kosmetycznej, informatycznej i budowy maszyn, a także szkoły, uczelnie i urzędy pracy. Wywiady z wystawcami, prelekcje i nagrody. Wstęp wolny. Więcej na radomexpo.pl. Zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor programu właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina. www.miodmalina.eu.
11: Na pewno sporo czasu stracicie aktualnie na rondzie warszawskim, wybierając się w kierunku stolicy. Jadąc ulicą warszawską od strony centrum, niestety poruszacie się raczej w żółwim tempie. W pogodzie z kolei coraz więcej gęstych chmur będzie dzisiaj po południu padać.
10: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Już prawie 16. Agata Chruściek, zapraszam. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole podwyżkowym. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
13: Będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
12: Ofiara ataku podwyżkowym to 37-letnia woźna, osierociła dwoje dzieci. Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. A po tych wydarzeniach uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Problemem jest też agresja wśród rówieśników.
14: Jak mówi mi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
15: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
14: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
15: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
14: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
12: Domagają się też lepszego dostępu do psychologa, o czym informował Krzysztof Płowecki.
16: SK Radom News.
11: Kinga Furch, zapraszam. Zamknięte oddziały i zwolnienia pracowników. Szpital powiatowy w Iłży wręcza wypowiedzenia, by zbilansować budżet i ratować placówkę. Problemy, zdaniem władz powiatu i lecznicy, wynikają ze zbyt niskiego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W sumie z placówki zwolniono już 8 osób. To będzie czas na artystyczny oddech i zabawę formą. Radomski Amfiteatr organizuje artystyczne piątki. Najbliższe warsztaty odbędą się jutro o 15 przy ulicy Śniadeckich. W zajęciach może wziąć udział każdy.
17: Sońca.
18: Sońca.
17: I Koroście.
18: I Koroście.
17: Czyli
18: SK.
17: SK.
18: Radio
17: SK.
19: Dwie minuty po 16, mamy czwartek, 8 października i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Podologii.
20: O!
19: I z tej okazji już za chwilę usłyszycie w Radiu SK dowcip zaczynający się od słów: przychodzi ćma do podologa. Zapraszamy.

0: sobie zapowiadać tę piosenkę, bo tu się wszystko rymuje i czuję się jak raper. Posłuchaj tego. One Tikulti Magic Key.
1: Bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie. To jest Radio SK, kochani. Co my tam mamy w kalendarzu?
0: Tak, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii. Co to jest podologia przede wszystkim?
1: Podologia to jest nauka o stopach.
0: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, zakładamy, że tak jest.
1: Podolog to jest ktoś, kto leczy stopy i taka historia, przychodzi ćma do podologa, prawda?
0: Tak.
1: I podolog mówi, w czym jest problem? A ćma mówi, kurczę, przestaje mi się układać, z żoną mi się trochę nie układa, już trochę jesteśmy po ślubie, ona już nie jest właściwie aktywna seksualnie, a też dzieci mam takie, że nie wiem, czy być z nimi dumnym. Syna wywalili ze studiów,
2: o nie.
1: Prawda?
2: No. O raty.
1: Córka złożyła CV do żabki, odrzucili.
2: O ja. No,
1: generalnie jest problematycznie, jeszcze z teściową mam chorą, ona chyba z nami zamieszka.
2: A.
1: Podolog mówi, no rozumiem, ale dlaczego pan przyszedł do podologa? A ćma mówi, bo światło było zapalone.

0: 17 minut po godzinie 16, słuchacie Radia SK. Za chwilę w Radiu SK finał, kolejny finał konkursu Takie Buty, w którym wy piszecie nam na sk.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego.
1: Ja bym chciał wejść w buty Cezarego Kuleszy na jeden dzień z dwóch powodów. Po pierwsze, zwolniłbym od razu Jana Urbana i zatrudnił José Mourinho, a po drugie, myślę, że w butach Cezarego Kuleszy jest bardzo fajnie, bo one same tańczą do disco polo. Znaczy, nie trzeba ruszać nogami.
0: Obawiam się, że one mogą być wywrotne.
2: Radio SK. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
9: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
10: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Tato, to my z Zuzią lecimy.
2: Dokąd?
1: Do Antka na urodziny.
3: To bawcie się odlotowo.
1: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
4: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radom Expo 2026. Czwarta edycja wystawy, która pokazuje siłę radomskiego przemysłu i nowoczesnych technologii. W piątek i sobotę, 9 i 10 października w Enea Radomskim Centrum Sportu spotkasz firmy z branży metalowej, spożywczej, kosmetycznej, informatycznej i budowy maszyn, a także szkoły, uczelnie i urzędy pracy. Wywiady z wystawcami, prelekcje i nagrody. Wstęp wolny. Więcej na radomexpo.pl. Zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
9: I po reklamie.

0: Supergirl. To śpiewa Anna na Club, wiesz?
1: Tak.
0: Wiesz, ona jest Niemką?
1: Tak, mimo że jej nazwisko na Club od tyłu to Balkan.
0: Naprawdę?
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
1: Za 29 minut godzina 17, słuchacie Radia SK i na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść i dlaczego na jeden dzień można wygrać 1000 zł na buciki i w tej sprawie jest z nami Malwina.
0: Cześć Malwina.
3: Cześć.
0: Malwinko, w czyje buty chciałabyś wejść na jeden dzień i dlaczego?
3: No, najbardziej to chyba w Ani Lewandowskiej.
0: Żeby z Robertem poświrować?
3: Nie, żeby... Chciałabym te buty taneczne, żeby zatańczyć baciatę z jakimś przystojnym hiszpanem.
1: Poczekaj, chciałabyś zatańczyć baciatę jako Ania Lewandowska, ale nie z Robertem Lewandowskim, tylko z jakimś tancerzem baciaty?
3: Dokładnie.
0: No i czym to się różni od oryginału?
1: To jest całkiem zrozumiałe.
0: Wiesz co, no motywacja jest taka, że aż głupio nam odmówić. Właśnie teraz wręczamy ci 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas oraz na wojas.pl.
3: Jezu, super, dzięki.
1: Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze miejsce na żart, Michał? Czy kończy nam się czas?
0: Tak,
1: to ja mam
0: tak.
1: Żart. Bardzo się cieszę, Malwina, że nie chcesz wejść w buty Roberta Lewandowskiego, bo wtedy byś stała w korkach.
0: Bardzo
3: dokładnie.
0: Dobre, bardzo dobre. Ja mam drugi żart, skoro już jesteś w butach Ani Lewandowskiej, to pamiętaj, żeby z tym Hiszpanem wrzucać zdjęcia na Instagrama, dobra?
3: Oczywiście.
0: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy, trzymaj się.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK. Bardzo ciekawa. No dobrze, dziewczyna do gasa. W każdym razie bardzo fajna akcja w Tarnowie. Policja stanęła przy szkole, tam gdzie samochody jeździły nieco za szybko przy tej szkole. Aha. I każdemu kierowcy, który jechał nieco za szybko, wręczała za karę cytrynkę.
1: A czemu cytrynkę?
0: No nie, bo to kwas jeździć.
1: A, bo kwas.
0: Szybko. Chyba tak mi się wydaje, nie? Żeby...
1: No, ale nie wręczali mandaciku za przekroczenie piękności?
0: Nie, nie. Nazywali się cytrynowy patrol.
1: No jeżeli ten cytrynowy patrol działa, to proszę to robić dalej. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że jest mądre i myślę, że to dotyczy właśnie tej akcji.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Everlasting w Radiu SK. Za 5 minut godzina 17 będą newsy, ale wcześniej niezwykle istotny news odcinka. Słuchamy.
1: Tak, proszę Państwa, jazda na hulajnogach elektrycznych to jest jednak inna gęstość. Policja w USA na szczęście zatrzymała dwóch gości, którzy jechali na dwóch hulajnogach elektrycznych, na których ustawili sofę, kanapę normalną skórzaną z salonu i usiedli na tej kanapie i jechali sobie.
0: No ale nikt nie pomyślał na przykład, że to mogli być starsi ludzie i też lubią się przewietrzyć na hulajnogach, ale jednak muszą posiedzieć, bo dla nich nastająco ciężko. Najlepiej oskarżyć, wyśmiać, dać mandat jeszcze.
1: I śmiejesz się ze starszych osób jeszcze, nie?
0: Nie.
1: W sensie ja.
0: Aha. Co chwilę newsy w SC i już. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park, tuż obok Galerii Słonecznej, oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.

0: To w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
3: doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Coraz więcej chmur na radomskim niebie. Te chmury przyniosą nam zdecydowanie dzisiaj deszcze, także warto mieć po południu przy sobie parasole. No i pamiętajcie też o tym, żeby się w miarę ciepło ubrać, bo temperatura będzie spadać. Na ulicach miasta wciąż wolniej jedziecie w rejonie Ronda Warszawskiego.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. A za szczegółami Michał Skolimowski.
15: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
16: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
15: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
14: Prezes NBP uspokaja, nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi teraz 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia, innowacyjne terapie, współczesna medycyna przesuwa granice. Czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
17: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
14: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
18: SK Radom News.
19: Kinga Furch, zapraszam. Kierownik pociągu był poczytalny. Znamy opinię biegłych dotyczącą stanu zdrowia podejrzanego w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. Ucierpiał wówczas 17-letni Dominik.
20: Kierownik pociągu był poczytalny w chwili czynu. Obecnie prokurator przystępuje do wykonania czynności końcowych w tym śledztwie.
19: Mówiła Aneta Guść z radomskiej prokuratury. Poważny uraz kolana nie przeszkodził w podpisaniu umowy. Radomiak przedłużył kontrakt z Mateuszem Cichockim. 34-letni zawodnik gra w zielonych od ponad 7 lat.
21: Sońca!
22: Sońca!
21: I koroście!
22: I koroście!
21: Czyli
22: SK!
21: SK!
22: SK!
21: Radio SK!
3: To prawdopodobnie ostatni dzień w tym roku, kiedy na temperaturach było dwucyfrowo i dwójka była z przodu. Trzeba się godzić z tym, że idzie Wszystkich Świętych, Cinek. Wiem, twoja żona kupiła już płaszcz, paraduje, będzie gotowa. Moja się jeszcze szykuje, ale mam nadzieję, że wstydu nam nie przyniosą.
11: Czy ty masz nowe palto? Czy wystąpisz w zeszłorocznym?
3: Ja chyba w zeszłorocznym mimo wszystko. Może piękne nikt było. Się nie skapnie.
11: To takie burgundowe.
3: Burgundowe, moje ulubione. Sombr, My Body Isn't Ready w Radio SK teraz. Jeszcze nie teraz, bo się mi zaciął ten sombr. O, teraz.

0: I Know w Radiu SK. Proszę Państwa, odwiedziła nas pani Jadzia, dobry duch Radia SK. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Jest też z nami cały czas Cinek, czy jakikolwiek duch? No, raczej nie.
2: Bezduszny prowadzący. Ale mam ciekawą wiadomość, proszę Państwa, z Wielkiej Brytanii. Tam został pobity rekord. 65-letni rolnik wyhodował największą dynię wszechczasów. 1295 kg z haczkiem.
0: To chyba nawet ciut więcej od ciebie, prawda?
2: Ha, ha, ha.
1: Co ty opowiadasz? Cinek jest kawał przystojnego chłopaka.
0: Jadziu, chyba znamy innego Cinka. No spójrz na niego. Nie, serio, spójrz na niego, a Jadzia, popatrz mu w oczy i powiedz, że jest przystojnym kawalerem.
2: To jest stanę seksownie.
1: Przystojny kawał chłopa.
0: No nic.
2: Dziękuję, Jadziu. Ty szkoda, że już nie kawalera.
0: A Jadzia jest dzisiaj, Jadzia jest dzisiaj bez okularów. To wiele wyjaśnia. Dziękujemy ci, Jadziu.
1: Ale jeszcze widzę.

0: Rihanna w Radiu SK. Kochani, 20 minut po godzinie 17. Czytam tutaj o tym, co się dzieje w polskiej reprezentacji piłkarskiej. No i Cezary Kulesza, prezes PZPN, uznał, że Jan Urban jeszcze zostaje na stanowisku selekcjonera. I wiesz, to rozmawiałem z paroma poważnymi dziennikarzami piłkarskimi. I ja mówię, trzeba by zwolnić tego Urbana, nie? Nie zwolnić. I mówią, trzeba by zwolnić. Ale jak ma wybierać następnego Kulesza, to już nie, lepiej niech zostanie Urban.
1: Tak, to jest następny. Nie mam pojęcia.
0: Może być Michniewicz, może być Brzęczyk. Oni w każdym razie boją się wyboru Kuleszy, rozumiesz? Urban ich zdaniem nie jest dobry, ale tak się boją wyboru Kuleszy, że już wolą tego Urbana.
1: Następny będzie Teddy Swims, ale spokojnie, w Radiu SK.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
9: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. Za 27 minut, godzina 18. I Michał, mam dobrą wiadomość.
1: Jaką?
0: Mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jak ja ci znowu pytanie zadałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak mnie pytałeś, w jakim wieku mężczyzna czuje się najgorzej, w jakim wieku jest najsmutniejszy.
1: I ty już znasz odpowiedź na to pytanie?
0: Tak, skonsultowałem się z naukowcami amerykańskimi.
1: Poczekaj chwilę, bo ja chcę najpierw krótką informację, bo ja mam 42 lata. Czy ja ten wiek mam już za sobą, kiedy czuję się najgorzej, czy dopiero przed sobą?
0: Przykro mi, ja mam 43, oba mamy ten wiek przed sobą.
1: Jezu, będzie jeszcze gorzej?
0: Nie mów do mnie Jezu, to po pierwsze. Po drugie będzie. Ten wiek, w którym mężczyzna czuje się najgorzej, jest najsmutniejszy, to 47 lat.
1: Dlaczego tak?
0: Ja się znam, dlaczego potem ma być lepiej.
1: No właśnie, to jest to bardzo ciekawe. Ale być może, wiesz, to 47 lat, to dochodzisz do takiego momentu przed 47, że jeszcze ci się wydaje, że jesteś młody, sprawny, urabura, 20-letnie dziewczyny na ciebie patrzą, a w wieku 47 możesz sobie zdawać sprawę, dobra, ten czas już minął, czas się z tym pogodzić i żyć spokojnie, nie biec, nie skakać, nie pocić się, zjeść grilla, odpocząć.
0: A wiesz, kiedy mężczyzna jest najszczęśliwszy?
1: Kiedy?
0: Jak ma 67 lat, bo to jest 6-7.
1: Albo 69, co nie?
0: Dobra, graj piosenkę.
1: Dobra, gram.

0: Taylor Swift, tak jak Suzuki, tylko że Taylor. To jest Radio SK, kochani, i mamy niezwykle durną informację, ale prawdziwą.
1: No, słuchamy.
0: Ale prawdziwą.
1: Słuchamy, co się stało?
0: Burmistrz Siemiatycz kazał pomalować drogę na różowo, bo Skolim przyjedzie różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin i pomalowali, mam zdjęcia.
1: Mhm. Skolim jutro skończy 30 lat, także od razu wszystkiego najlepszego. Byliśmy pierwsi. Konrad, pamiętaj.
0: On jest Konrad?
1: Tak, Konrad Skolim, Skolimowski. Wiesz co, burmistrz maruje z drogę na różowo. Aha. Wyobrażam sobie, że lokalny dom kultury, który czeka na nowy mikrofon od 2006 roku, jest zachwycony.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4x6. www.uczelniats.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Leclerku przez cały październik gwarantują najniższe ceny? Zobacz, jaki duży zdobiony snitch za 6,99 aż 36 godzin palenia. A ten piękny lampion jedyne 17,99.
15: Zwróć uwagę na tę wiązankę nagrobną za 99,99. A dodatkowo kupując wkład do znicza, drugi tańszy kupisz 50% taniej.
14: Chodź, jedziemy, bo zabraknie.
15: W Leclerku nigdy nie zabraknie. Najlepsze okazje tylko w naszym Leclerku w Radomiu.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: If w Radiu SK, Sanitary Korościel, będziemy powoli spadać, ale Michał Hanczak się pojawił. Witaj,
1: obecny.
0: Michale.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Co ty dzisiaj zaproponujesz naszym radiosłuchaczom?
1: Zaproponuję m.in. Nowość od Malika Montany, waszego kolegi.
0: No
2: tak, zaliczyliśmy spektakularny wywiad z Malikiem, chętnie posłuchamy jego piosenki.
1: Ja bez wywiadu po prostu zagram.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w Biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
7: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor programu właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina. www.miodmalina.eu.
18: Ten ciepły maraton dobiega końca, no i przed nami niemały szok termiczny. Dziś 23 stopnie, jutro dokładnie 13, więc jutro już radzę się nieco cieplej ubrać, bo będzie wiało chłodem na pewno, a do tego wszystkiego będzie mocno wiało na ulicach, już spokojniej.
17: Sponsorem programu jest właściciel cateringu dietetycznego Miód Malina.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90 zł. Za olej napędowy 7,82 zł. 2 grosze, a to wzrost cen o kolejno 7 i 8 groszy.
0: SK Sport News.
19: Wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duquarta 6-3-7-6. Jego następnym rywalem będzie Nowak Dziokowicz.
0: SK Radom News.
18: Kinga Furch. Zapraszam. Biegli mają ocenić sposób poruszania się pociągu. To po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Miesiąc temu pod pociąg Intercity wjechała ciężarówka. Zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało poszkodowanych. Nadal nie udało się przesłuchać kierowcy ciężarówki. Malunki czwartkowe pod takim hasłem Radomska Elektrownia organizuje warsztaty malarskie dla dorosłych. Pod okiem instruktorek powstawać będą małe formy plastyczne. Najbliższe spotkanie za tydzień w czwartek punktualnie o 17.
15: To ja może na początek pozdrawię tych, którzy dzisiaj wieczorem ruszyli na stacje benzynowe, żeby przed weekendem jeszcze dzisiaj zatankować, no bo jutro, jak słyszeliście w newsach, ma być drożej. Ja mam dużo muzycznego paliwa dla wszystkich, nie tylko kierowców, w dodatku za darmo. Dracula, Tame Impala i Jenny na początek. Nazywam się Michał Hanczak, dobry wieczór.

0: Ta piosenka idealnie pasuje do deszczowego jesiennego wieczoru, prawda? A donosicie mi już od samego początku imprezki, że w wielu miejscach już się rozpadało i ta ładna, złota polska jesień się na razie zakończyła. Gosia, Marek, Piotrek, Szymon, pozdrawiam was serdecznie. Wiem, że wracacie do domu w deszczu. A jeśli chodzi o Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to jest aktualnie gorącej dwudziestki hit numer jeden, czyli najwięcej waszych głosów oni dostali. Dawid Kwiatkowski bardzo z tego powodu się ucieszył.
1: Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos.
0: Ale jutro nowe notowanie, więc wszystko się może zmienić, albo się nic nie musi zmieniać. To od was zależy. Na SKPL można głosować, a ja dzisiaj z kolei wam oddaję głos, bo przypominam, że od pewnego czasu w imprezce prowadzę tak zwane pozdrowieniowe czwartki. Skoro są owocowe czwartki w firmach, to w Radiu SK będzie pozdrowieniowy czwartek, a więc w imprezce po prostu możecie pozdrowić jak za starych, dobrych czasów w radiu. Kogo tylko chcecie, z jakiej chcecie okazji, może bez okazji, głosówki przyjmuję na Messengerze SK. Radio SK. Tim Berg już teraz. I've been watching you.

0: Jeżeli pamiętacie oryginalną wersję tego kawałka, czyli wersję Shauna Paula, to wcale nie jesteście jeszcze tacy starzy, bo to było raptem 15 lat temu. Cóż to jest 15 lat wobec kredytu hipotecznego na 35, prawda? Riviera, She Doesn't Mind na antenie Radia SK. Dzisiaj w imprezce pozdrowieniowy czwartek, a więc uruchamiam wszelkie możliwe kanały, przede wszystkim Messenger Radia SK, żebyście mogli pozdrowić. Sandra napisała, że swoją przyjaciółkę Aleksandrę pozdrawia, bo właśnie razem malują pokój i Aleksandra w tym pomaga, także potem czekam na jakieś zdjęcia, żebym zobaczył efekty dziewczyny, co tam zmalowałyście przy imprezce. Jest jeszcze Bartek z głosówką. Cześć, dzień dobry. Bartek?
1: Dzień dobry, witam. Chciałbym pozdrowić tutaj moich pracowników z lokalu, którzy tam dzielnie wykonują zamówienia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia, jaki fajny szef. Pozdrowi. Ciekawe, czy da premię. Ale oni na pewno się tam świetnie uwijają i dają radę i nie trzeba będzie przynajmniej wzywać posiłków. Fuka i Vito Bambino, za chwilę.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
3: Tato, to my z Zuzią lecimy!
4: Dokąd?
3: Do Antka na urodziny!
4: To bawcie się odlotowo!
3: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
5: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
8: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Mam nadzieję, że niebawem coś nowego od Adele usłyszymy. Na razie Adele i Rolling in the Deep w imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Zapraszam na pokład. Na pokład naszego samolotu, który jeszcze w tym miesiącu na weekend zabierze was w jakieś ładne miejsce. Nie mogę powiedzieć w jakie, bo sam nie wiem i na tym też polega akcja Odlot Ściśle Tajny, że nie wiadomo dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale przygoda będzie zacna, zwłaszcza, że za nią nie zapłacicie, bo zgłoszenia są darmowe i naprawdę płacić nie trzeba. W dodatku można polecieć ze zeskową ekipą na ten weekend. Różne są sposoby, jakimi przekonujecie naszą ekipę, żeby to do was zadzwoniła. Wiktoria na przykład jako fizjoterapeutka rzuciła porankowej ekipie challenge.
1: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
2: Ja wygram!
3: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted, co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
4: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
1: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Ja bym na pewno przegrał w tym wyzwaniu. Zawsze mam za duży bagaż. Ale wy możecie wygrać, więc zgłoście się już teraz za darmo przez aplikację Radia SK na smartfony. Jutro ktoś z was być może dołączy do tej ekipy.
5: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
6: Autopromocja.
5: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
17: I po reklamie.
18: SK

0: Take Me Back od Kaigo i Robina Schulza w Radiu SK w imprezce przed godziną 19. Dzisiaj pozdrowieniowy czwartek. Nieowocowy, ale pozdrowienia właśnie, więc możecie zostawiać głosówki na Messengerze SK i pozdrawiać kogo tylko chcecie z okazji jakiejś albo bez okazji. Paulina, cześć!
1: A ja chciałam pozdrowić wszystkich rodziców, uczniów klas drugich, którzy właśnie się dowiedzieli, że na jutro dzieci mają zrobić zielnik i którzy właśnie prasują liście żelazkiem. Serdecznie pozdrawiam. Niech moc będzie z nami.
0: Noc to was chyba zostanie.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
11: Smakujmy życie! Świętujmy chwile spędzone z rodziną gustownie i ze smakiem. Rodzinne niedzielne brunche w restauracji Meritum Hilton Garden in Radom. W każdą niedzielę od 13 do 17 bufet z obiadami, napoje, desery i gofry bez limitu. A dla dzieci multum atrakcji. Na niedzielne brunche z rodziną zaprasza restauracja Meritum w Hilton Garden in Radom. Rukfosza i Kilińskiego.
12: Radom Expo 2026. Czwarta edycja wystawy, która pokazuje siłę radomskiego przemysłu i nowoczesnych technologii. W piątek i sobotę, 9 i 10 października w Enea Radomskim Centrum Sportu spotkasz firmy z branży metalowej, spożywczej, kosmetycznej, informatycznej i budowy maszyn, a także szkoły, uczelnie i urzędy pracy. Wywiady z wystawcami, prelekcje i nagrody. Wstęp wolny. Więcej na radomexpo.pl. Zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
0: Radom na czasie.
18: Kinga Furch, kłaniam się nisko. W tej godzinie mam dla Was propozycję kulturalną. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu z nowym widowiskiem Ale Kino. Popularny kwartet smyczkowy zaprezentuje znane motywy z muzyki filmowej w charakterystycznym dla siebie komediowym wydaniu.
19: Cześć, tu Grupa Mozarta. Serdecznie zapraszamy do Radomia, gdzie 25 listopada o godzinie 20 w Zespole Szkół Muzycznych
20: zagramy nasz koncert Ale Kino, czyli muzyka filmowa według grupy Mozarta.
21: Do zobaczenia!
18: My mamy dla Was podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Piszcie do nas na redakcja.radom@sk.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, a szczegóły na sk.pl.
22: Muzyką się żyje.
0: Mamy 19 i mamy Mami. Czy ten kawałek pod tytułem Mami właśnie będzie nas rozgrzewał tej jesieni? To jest tytuł wspólnego singla Malika Montany i 730 Hancho. Jeżeli spodziewacie się rapu, to nie tym razem. Zagram go wam w imprezce za kilka minut i sami się przekonacie, ale najpierw Malik trochę o tym kawałku opowie.
1: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, u których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
7: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał.
0: Czy ten kawałek buja? Czy może Malik nas buja? No sprawdzimy za kilka chwil. To nie będzie takie zwykłe bujanie się, no bo to będzie prawdziwa imprezowa petarda. Pojutrze Ergo Arena w Trójmieście będzie gościć imprezę pod hasłem Resistance Poland. Swoje sety zagra mocna ekipa, która sprawi, że imprezowicze poczują się niemal jak na Ibizie. Zaprasza Radio SK.
22: Impreska.
0: Taki klimat rodem z Ibizy by się przydał. No ale na razie zagram spokojnie, romantycznie, jesiennie. Tylko kochaj mnie, tak Zalia zaśpiewa na początek tej godziny imprezki. Potem przyspieszymy z Edem Sheeranem i Tove Lo. Ja nazywam się Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.

0: Wait So Long cały czas brzmi doskonale, to Swedish House Mafia w imprezce po raz pierwszy dziś, ale nie po raz ostatni, bo nowość od Swedish House Mafii na pewno jeszcze dziś wieczorem się pojawi. A propos nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My zawsze w Radiu Esca gramy te nowości, szukamy tych najlepszych i rzeczywiście mamy nawet taki nowy program. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Czwartkowy wieczór. Mati Fuczuło pojawia się w studiu Radia Esca po 23, by wam zagrać to, co właśnie się ukazało albo ukazuje się o północy. I dzisiaj nie będzie inaczej oczywiście, a wśród tych gorących premier, które wam zaprezentujemy, będzie między innymi zapowiedziana nowość od Bambi i BDOS-a, czyli kawałek pod tytułem Cyrk. Bądźcie z nami do późnego wieczora, ale ja wam też teraz coś nowego zagram. Może już mieliście okazję usłyszeć, a może nie, więc będzie to pierwszy raz, kiedy Malik Montana i 730 Hancho w waszych uszach zabrzmi. Michał Hanczak, ja to gram. Mami, już teraz.

0: To Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ktoś mi właśnie napisał na TikToku, że jutro od 7.10 ma szkołę, więc zaraz musi iść spać. Kto to wymyśla takie lekcje tak wcześnie? Też tak chodziłem, ale ja uważam, że o 7.10 to co najwyżej powinien być WF z opcją leżakowania na macie na przykład. O, to by była dobra lekcja. To jest imprezka Weste. Jeszcze się nie kładźcie, zostańcie jeszcze trochę ze mną, zwłaszcza, że za chwilę m.in. Benson Boone, Sylwia Grzeszczak i możliwość zadzwonienia do mnie i pogadania ze mną na antenie. Można też oczywiście pozdrawiać na Messengerze Radia SK, bo dzisiaj pozdrowieniowy czwartek, jest głosówka od Mateusza, który mam nadzieję za chwilę coś powie.
1: O,
0: czekaj, moment. No i oczywiście, że zepsułem, bo tak się tutaj zamyśliłem tą szkołą. Dobra, to Mateusz będzie później, a teraz będzie krótka przerwa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4/6. www.uczelniats.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: wielkości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

0: Tu imprezka Vesta, Alesso i Nate Smith za nami, I like it. Ja bardzo lubię, kiedy do mnie dzwonicie. 664-402-302. Słuchawa przy uchu. Za chwilę zadam komuś z was pytanie i trzeba będzie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Także najpierw się przedstawiamy. 664-402-302. Ktoś już próbuje? A, ktoś się rozmyślił chyba, bo jednak odłożył słuchawkę. No dobra, spróbujcie. Nie bójcie się mnie, ja jestem bardzo miły i uprzejmy. Halo, dobry wieczór. Kogo tam mamy po drugiej stronie? Chyba nikogo. No to może tutaj, jakby z fotowoltaiki dzwonili, to by się na pewno odezwali. Halo?
1: No halo, halo.
0: Jak masz na imię? Dobry wieczór.
1: No witaj, Michał. Bartek po tej stronie. Bartek. Fajnie, że się udało w końcu dodzwonić.
0: Witam cię serdecznie. Bartek, no to czynność, którą robisz po pracy na pierwszą literę twojego imienia?
1: Bujam się.
0: Bo to ja muszę dopytać, ja przepraszam bardzo, od czegoś się bujasz, od jakichś obowiązków, czy nie, na czymś?
1: Akurat no, może ze stałego zajęcia nie mam, ale bujam się do swoich ulubionych hitów, które słyszą u was.
0: O Boże, proszę, jaka wazelina poszła! A że ja jestem przekupny, to dostaniesz ode mnie eskowe gadżety za to.

0: Liwka, poza tobą nic na antenie Radia SK przed 20. No tak, na pewno do swojej byłej Mateusz nie zaśpiewa.
1: Witaj Jestko, chciałbym pozdrowić swoją byłą i powiedzieć niech żałuje. Wygrałem 100 w zdrapkę. Gdyby została, to byśmy teraz poszli do takiej restauracji, gdzie mało kto może sobie na takie rarytasy pozwolić.
0: Stuwa? No powiem szczerze, że to pewnie chodzi o 100 tysięcy, skoro tutaj tak na bogato. No ale nawet jeżeli to jest po prostu stuwa, to naprawdę ta dziewczyna musi teraz bardzo żałować, że się rozstaliście. Przecież ten chłopak, ten Mateusz, który się na antenie pojawił, to jest lepszy niż szóstka w Totka.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tato, to my z Zuzią lecimy!
2: Dokąd?
1: Do Antka na urodziny!
2: To bawcie się odlotowo!
1: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
3: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radom Expo 2026. Czwarta edycja wystawy, która pokazuje siłę radomskiego przemysłu i nowoczesnych technologii. W piątek i sobotę, 9 i 10 października w Enea Radomskim Centrum Sportu spotkasz firmy z branży metalowej, spożywczej, kosmetycznej, informatycznej i budowy maszyn, a także szkoły, uczelnie i urzędy pracy. Wywiady z wystawcami, prelekcje i nagrody. Wstęp wolny. Więcej na radomexpo.pl. Zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
8: I po reklamie.
9: Radom na czasie.
10: Kinga Furch, kłaniam się nisko, to ekspozycja poświęcona kulturze, wierzeniom i rytuałom starożytnego Egiptu. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Zabytki, które zobaczymy na wystawie, są wyposażone z kolekcji najważniejszych polskich instytucji muzealnych i naukowych, mówi Adelina Szczerbińska, kurator wystawy.
11: Starannie wykonane amulety, które miały chronić zmarłych za światach. Zdobione polichromią maski sarkofagowe, mumie zwierzęce, mumie ludzkie, figurki uszepti, które miały pracować.
10: Wystawa będzie czynna do grudnia.
12: Muzyką się żyje.
13: Kolejne karty przyszłorocznego openera odkryte. Do line-upu tego festiwalu dołączyli dziś kolejni artyści. To m.in. Ellie Goulding, artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem czy Illenium. Do line-upu dołączyła także grupa Five Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać m.in. z hitu Young Blood. Do Polski wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się naprawdę coraz głośniej. I wczoraj w imprezce grałem też jej kawałek pod tytułem End in LA. No i ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Sanach wyda drugą część winyla z zapisem niektórych hitów w wersji live. 30 października ukaże się kolekcjonerski krążek z 5 piosenkami nagranymi podczas jej występów na PGE Narodowym w zeszłym roku. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. SK Music Tour jesienią? Tak jest, i to nad polskim morzem. 14 listopada w hali Millennium w Kołobrzegu odbędzie się jeszcze jeden koncert z tego cyklu, a rządzić będzie rap. Na scenie wystąpią m.in. Fukaj i Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
14: Imprezka.
13: Mam nadzieję, że eskowe koncerty to jest okazja, której nigdy nie odpuszczacie, a za chwilę o innych okazjach, których nie odpuszczacie, jeszcze pogadamy i będę miał za to kasę na zakupy. Bądźcie czujni, jeżeli zgłosiliście się na sk.pl, a ja nazywam się Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Imprezką.

0: A ciekawy jestem, czy w ten weekend będzie jakieś wesołe bum, bum, bum.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: U Sylwii. Sylwia, czy to zdanie magiczne, o którym napisałaś na SK.pl, padło przed tym weekendem, czy nie?
2: Nie, niestety jeszcze nie czekam. Mam nadzieję, że dziadek słucha.
0: No jeszcze jest szansa, bo jutro jest piątek. Przypominam, że weekend zaczyna się Westo. Od 9 będziemy z Kasią Węsierską was w weekend wprowadzać. Ale no właśnie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz?
2: Nie odpuszczam i myślę, że wszyscy rodzice się podpiszą dwoma rękami pod tym. Nie odpuszczamy okazji, kiedy dziadkowie mówią, bierzemy chłopców do siebie. Takich okazji nigdy.
0: No właśnie, jak jest ta chęć ze strony babci, dziadków, to trzeba korzystać i te dzieci tam sprzedać na dzień czy na weekend i zrobić coś dla siebie wtedy, tak?
2: Tak.
0: Sylwia, no ja absolutnie to rozumiem, mimo że nie mam dzieci, ale jestem empatyczny i rozumiem. I dlatego, że jestem empatyczny i sympatyczny, to 300 do wydania na Amazon.pl dla ciebie. Może właśnie na coś, co się też przyda w taki wolny, luźny weekend bez dzieci.
2: Prawda? Na przykład bałki i farba. Prawda?
0: Ja to myślałem, że sobie gdzieś, nie wiem, pojedziecie i potrzebujesz na przykład ładnego stroju kąpielowego na wyjazd, a ty tutaj o robocie. No dobrze, no. Każdy wybiera przyjemność, jaką lubi.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Mam swoją odpowiedź na owocowe czwartki w korporacjach. Toby, Romeo i Fly High już za nami w imprezce Hanczak. Z tej strony to jest Radio SK. Tu w imprezce mamy pozdrowieniowe czwartki. Kiedy to na Messengerze Radio SK możecie zostawić głosówkę z pozdrowieniami dla kogoś albo dla siebie. Bo okazuje się, że swoją własną okazję też warto świętować. I bardzo dobrze, Grzesiek.
1: Dziś są moje urodziny. Także życzycie mi wszystkiego najlepszego.
0: Grzesiek, oczywiście, że życzymy. Masz urodziny tego samego dnia, co z Kolim. Dlatego życzę ci, żeby ktoś dla ciebie też przemalował chodnik i drogę na różowo. I żebyś miał swoje parówki, i stację benzynową, i majtki. Rag & Bowman za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Smakujmy życie! Świętujmy chwile spędzone z rodziną gustownie i ze smakiem. Rodzinne niedzielne brunche w restauracji Meritum Hilton Garden in Radom. W każdą niedzielę od 13 do 17 bufet z obiadami, napoje, desery i gofry bez limitu. A dla dzieci multum atrakcji. Na niedzielne brunche z rodziną zaprasza restauracja Meritum w Hilton Garden in Radom. Rukwosza i Kilińskiego.
6: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
7: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
8: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
9: W tę magiczną noc andrzejkową karty wyjawią wam prawdę. Prawdę o tym, jak piękna zabawa czeka was w Hilton Garden in Radom. Pokaz iluzji Adriana Pruskiego, finalisty Mam Talent. Taneczna zabawa z DJ-em do białego rana. Znakomite menu szefa kuchni i bogato zaopatrzony bar. Magiczny bal andrzejkowy w Hilton Garden in Radom w ostatnią sobotę listopada. Rukwosza i Kilińskiego. Przedsprzedaż biletów w specjalnej cenie do końca października.
10: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
11: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
12: No co wy, spawane z profili będą git.
13: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
11: Siadek.
13: No co?
14: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
15: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: I po reklamie.

To Imagine Dragons na antenie Radia SK. Dan Reynolds, czyli lider tej grupy, wrócił do puli. To znaczy po 4 latach znowu jest singlem, także dziewczyny, trzymam kciuki. No może której z was się uda do niego jakoś dotrzeć. 15 minut nam zostało do godziny 21. Ja teraz docieram do wręcz prehistorycznych czasów. Nie wiem, czy kojarzycie, czym Polska żyła 25 lat temu, no bo wiadomo, że teraz część Polski żyje pizzą Książula, ale 25 lat temu emocjonowaliśmy się zupełnie czymś innym. Nie wiem, czy kojarzycie ten dźwięk. O, czy już wam ta nutka coś mówi? A teraz jak zagram, o... Tak, tak. To jest fragment czołówki Big Brothera. No i rzeczywiście tego Big Brothera po 25 latach jeden z takich sentymentalnych portali mi ostatnio przypomniał i pokazał m.in. SMS, bo można było wtedy za grube pieniądze zamówić sobie taki serwis SMS-owy, który polegał na tym, że dostawaliśmy SMS-y z wiadomościami, co dzieje się w domu Wielkiego Brata, żebyśmy byli na bieżąco. No i na przykład taki jeden przytoczony SMS brzmiał: Monika bierze prysznic. Mężczyźni stanęli w drzwiach, żeby ją podglądać. Koniec SMS-a. I tak sobie myślę, że no... Kiedyś to były naprawdę te alerty RCB jakieś takie inne.

Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek teraz robicie, mam nadzieję, że ten hit sprawił wam trochę uśmiechu i radości. Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Leaky Lee przed godziną 21 w imprezce. Jeszcze dzisiaj przed nami wszystkie hity zaczynają się w Estę, czyli program pełen nowości. Od 23 Mati Fuczuło będzie je wam grał i tuż po premierze zagra wam na pewno gorący duet. Już rozgrzewa internet Bambi i BDOS, czyli cyrk. Jak to brzmi? Będziecie mogli przekonać się słuchając nas dzisiaj wieczorem, więc za wcześnie się spać nie kładźcie. A że dzisiaj mamy Światowy Dzień Wzroku, no to ja już dalej siebie w pracy dzisiaj nie widzę. Takie mam problemy ze wzrokiem. Widzę sobie. Wrócę jutro po 9 z Kasią Męsierską i będziemy razem zaczynać weekend. Hanczak, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
12: niskie ceny. I po reklamie.
13: Radom na czasie.
14: Kinga Furch, cześć. Legendarne tulipany czy kolorowa ceramika Maryvillu. W radomskiej kamienicy Deskurów działa wystawa stała pod nazwą Przemysł Siła Miasta. Możemy na niej zarówno poczuć klimat międzywojennego Radomia, jak i przypomnieć sobie wygląd miasta z czasów PRL-u, mówi Beata Wojciechowska, kuratorka wystawy.
15: Coraz częściej osoby, które pracowały w mieście, a mieszkały na wsi, chciały przenosić się do miasta. Traktowano to wtedy jako pewnego rodzaju awans społeczny i planowano właśnie budowę osiedli Południe, Michałów, Akademickie. Te wszystkie osiedla właśnie powstawały pod kątem rozwijającego się przemysłu Radomia.
14: Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu Cztery pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
2: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Jawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
3: Cześć, cześć.
4: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
5: Wielkie pozdrowienia dla niego od
4: wielkie
5: razu, bo wiem, że słucha.
4: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
5: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Mhm. Ja lubię, ja jestem ogólnie, okay, myślę, leniwy.
4: Człowiek prokrastynacji.
5: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
4: Okay.
5: Że ja chciałbym.
4: Ale to jest presja jakaś.
5: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
4: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie
5: tak
4: wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
5: Nie,
4: to nie ma czegoś tego.
5: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia. Muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu. Mm-hmm.
4: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz
5: no,
4: to?
5: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Tak? Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
4: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
5: Bardzo, ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
4: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
5: Nie.
4: No nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład Nic nie zostawię za sterem, albo Tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty.
5: były.
4: Albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
5: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
4: Wow, rzadkie to jest.
5: Ale wiesz? Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
4: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie? Masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie
5: młodego?
4: Ja jestem
5: z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
4: Tak.
5: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
4: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
5: tak,
4: i wszystko się...
5: Jak
4: do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
5: Manifestacja.
4: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
5: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
4: Okay.
5: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
4: To prawda.
5: A teraz
4: to prawda.
5: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
4: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
5: Skupienie.
4: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
5: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
4: Tak.
5: No to jest absurd.
4: No i byłeś tam
5: no
4: i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
5: No z tymi wiadomościami to nawet nie wiem ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak,
4: no
5: a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set, okay. I mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
4: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to Judyryt moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
5: całość
4: będzie.
5: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako no one shot wyszło, więc nic straconego.
4: Nic
5: tak?
4: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat nieco inny niż ten
5: no,
4: poprzedni.
5: Myślę, że w taką, mm-hmm. po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Mm-hmm. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne. Jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
4: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie, taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
5: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
4: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
5: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
4: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
5: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
4: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W Smaku Słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
5: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
4: Okay,
5: Imperator.
4: No. Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha, może? Masz coś takiego?
5: Znaczy, ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
1: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony.
0: SK Radom News.
3: Witam, Sandra Pawłowska. Ruszył proces w sprawie zabójstwa bezdomnego przez księdza. Były proboszcz z parafii w Przypkach na Mazowszu stanął przed sądem. W tej głośnej zbrodni była umowa darowizny nieruchomości, którą ofiara przekazała duchownemu. W zamian ksiądz miał pomóc bezdomnemu w znalezieniu odpowiedniego mieszkania. Umowa doprowadziła do konfliktu. W lipcu ubiegłego roku oskarżony brutalnie zabił Anatola C.
6: Działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał wielokrotne ciosy siekierą w głowę, a następnie oblał substancją łatwopalną, którą podpalił.
3: Zaznaczał w akcie oskarżenia prokurator Andrzej Stojak. Mirosławowi M. grozi dożywocie. Metropolita warszawski Adrian Galbas wyraził smutek, podkreślając moralną odpowiedzialność Kościoła i przepraszając wiernych za tę okropną zbrodnię. Będzie można nauczyć się rozpoznawać grzyby, porozmawiać z leśnikami i wziąć udział w konkursach. 17 października w Centrum Młodzieży Arka na Starym Mieście odbędzie się rodzinny piknik grzybowy organizowany przez radomski sanepid. Wiedza jest potrzebna, by nie dochodziło do pomyłek w trakcie grzybobrania, mówi Kamil Suskiewicz, klasyfikator grzybów z radomskiej stacji sanepidu.
7: Polacy kochają grzybobranie. Grzybobranie w Polsce jest traktowane praktycznie jak sport narodowy. I bardzo dobrze, jest to wspaniały sposób spędzenia wolnego czasu na łonie natury. Jednak mimo tych samych pozytywów, które łączy grzybobranie i spacer po lesie, również czyhają w tym lesie niebezpieczeństwa związane z obecnością toksyn wśród w grzybach, które je posiadają, grzybach trujących. Stąd nasza inicjatywa, nasze przedsięwzięcie, nasz rodzinny piknik grzybowy, którego głównym celem będzie edukacja i tym samym poprawa świadomości naszych mieszkańców. A jednak ja cały czas mam kontakt z osobami, które przychodzą do stacji po porady dotyczące grzybów. I cały czas jednak wśród naszego społeczeństwa pokutują różnego rodzaju mity, przesądy związane z grzybami kapeluszowymi, bo o takich będziemy mówić. Właśnie podczas tego pikniku postaramy się rozprawić z takimi zabójczymi mitami czy przesądami związanymi z grzybami, które no, bardzo często są przyczyną różnych tragedii, czasami nawet śmierci naszych mieszkańców. Co do statystyk, bardzo nas cieszy, jeśli chodzi o ilość zatruć grzybami, nie tylko tych śmiertelnych, ale w ogóle. Te statystyki, co roku ta liczba zatruć grzybami spada. W momencie intensywnych działań edukacyjnych inspekcji sanitarnej, ale także i lasów państwowych, jeszcze w latach, mówimy o 2000 latach, 2000-2005, było to 350 oficjalnych zgłoszeń zatruć grzybami. Potem lata 2006-2010, 120 i to jest początek naszych intensywnych działań, starań, żeby edukacyjnych społeczeństwa. Jak potem Państwo obserwujecie, z wyłączeniem pandemii, gdzie wiadomo, byliśmy zamknięci w mieszkaniach i nie chodziliśmy po lesie, bo było to zabronione, cały czas ta ilość zatruć kształtuje się na tym samym poziomie i jest to około 20 rocznie. Oczywiście to są oficjalne statystyki, które zakończyły się hospitalizacjami w szpitalu i zostało to zgłoszone do inspekcji sanitarnej. Jest jeszcze tak zwana ta czarna liczba, która obywatele nadal sami leczą się, mieszkańcy w domu, pierwsze objawy, co jest wielkim błędem i też postaramy się na naszym pikniku o tym powiedzieć, dlatego że w przypadku toksyn występujących w grzybach szybkie działanie, szybka porada, konsultacja medyczna jest niezwykle ważna. Aktualna wiedza medyczna, aktualne środki medyczne pozwalają lekarstwa usunąć wiele toksyn z organizmu człowieka. Oczywiście w porę, podczas pikniku też powiemy o fazach zatruć, jak przebiegają. Będziemy mieli taki mały wykład. też pokażemy, jak odróżniać grzyby trujące od jadalnych i tych niejadalnych, żeby właśnie uniknąć takim śmiertelnym pomyłkom.
3: Włączamy się w działania stacji sanepidu, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
8: Cieszymy się, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z nadleśnictwami Puszczy Kozienickiej, to jest nadleśnictwem Zwoleń, Radom i Kozienice, mogliśmy włączyć się w takie wydarzenie i bardzo się cieszymy, że w tym roku jest ono totalnie otwarte dla ludzi, że każdy będzie mógł przyjść na otwarty piknik. Jest w nas też wielka radość, że te atrapy będą własnością, są własnością stacji, dlatego że zobaczcie Państwo, są idealne. Odwzorowanie tych grzybów, a więc i edukacja jest idealna po prostu sobowtóry. Jeżeli chodzi o okres grzybobrań, Polacy kochają grzybobranie. W lesie jest bardzo dużo ludzi, mamy sprzyjającą aurę, jest dosyć wilgotno. Jest bardzo dużo ludzi, którzy zbierają grzyby i się na nich znają i zachowują się w sposób poprawny, ale niestety zdarza się, że ludzie na grzybach się nie znają i potrzebują tej edukacji. Stąd my na pewno zapewnimy takie różne grzyby, żeby nauczyć się ludzi odróżniać, żeby nauczyć, wiadomo, borowiki wszyscy znają, ale już na przykład ten grzyb łuszczak bywa mylony na przykład z opieńką miodową i czubajka kania z muchomorem sromotnikowym. Oprócz tego będziemy edukowali o tym, że grzybów nie należy niszczyć, nawet takich, które są hubami. Często są lecznicze, często są potrzebne różnym zwierzętom. O tym też będziemy mówić, że grzybów się nie kopie, nie niszczy. One służą całej przyrodzie i są bardzo ważne dla innych organizmów. Będziemy też mówić o tym, jak zachować się w lesie. Zdarza się, że są wjazdy do lasu nieprawidłowe, że ludzie wjeżdżają do lasu, pomimo że nie wolno tego robić. Pojazdy należy zostawić na miejscach postoju, tak aby nie tarasować, jeżeli to jest na poboczu gdzieś drogi czy na wjeździe, to w ten sposób, żeby nie tarasować przejazdu dla pojazdów bezpieczeństwa typu karetka, typu straż pożarna. Co roku zdarzają się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zaginięcia. Niedawno mieliśmy we wrześniu zaginięcie w Suchedniowie. Kobieta dwie noce spędziła w lesie, udało jej się przetrwać. Straż leśna ją znalazła, akcja poszukiwawcza. 150 osób było w nią zaangażowanych. Także to są wielkie siły i środki, dlatego będziemy też edukować o tym, jak odnaleźć się w lesie. Co ze sobą wziąć, czy trzeba naładować telefon, czy trzeba zapoznać się z terenem, zapisać sobie jakieś numery telefonów do straży leśnej, do leśniczego. Co zrobić, gdy się zgubimy, telefon nie działa, jak z tego lasu wyjść. Będziemy o tym mówić, że trzeba się kierować do dróg, które są uczęszczane, że dziecko powinno mieć ze sobą gwizdek, bo to jest najlepszy sposób w razie zaginięcia, żeby słyszeć, dlatego że las wycisza wszystkie dźwięki. Oprócz tego będziemy zachęcać do korzystania z lasu, nie tylko grzyby, ale też owoce leśne. Mamy sezon na żurawinę, na borówkę, brusznicę. Jest w lesie jarzębina, kalina, można też skorzystać dla zdrowia i same spacery do lasu również są zdrowe, będziemy też o tym mówić, także leśnicy będą udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania, a wiemy, że ludzie są bardzo zainteresowani grzybobraniem, zachowaniem w lesie.
0: SK Radom.
3: 17. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski zbliża się wielkimi krokami. Impreza startuje w najbliższą sobotę w Radomiu. Przez 7 dni zobaczymy spektakle z Polski, Argentyny czy Macedonii. Na inaugurację konkursu Radomski Teatr przygotowuje spektakl Przeciw w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, mówi Jarosław Rawenda, dyrektor teatru.
9: Zaczynamy 10 października. Oczywiście tradycyjnie zaczynamy od premiery naszej. Mikołaj Grabowski przygotowuje bardzo frapującą, już mogę powiedzieć, propozycję złożoną z tekstów Ferdydurke, dziennika i korespondencji z Czesławem Miłoszem. To się nazywa Przeciw, jak Państwo wiedzą. Gombrowicz często występował przeciw religii, przeciw kobietom, przeciw poetom, przeciw obyczajom i przeciw. Bardzo dużo tego przeciw było. Mikołaj Grabowski postanowił to zebrać i zrobić na ten temat bardzo interesujący spektakl. Pierwszy dzień zaczynamy o 17, 10 października tym przedstawieniem, a o 19.30 20.30 oficjalne otwarcie na dużej scenie i bardzo ciekawy spektakl Teatru Juliusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego, który zaprezentuje Ferdy Durkę. Następnego dnia mamy aż 3 wydarzenia, 11 w niedzielę. O 14.00 myślę bardzo interesująca debata literacka. Dlaczego Gombrowicz nie chodził do teatru? Przeciw teatrowi też był zresztą. Prowadził będzie Jan Bończa-Szabułowski, gombrowiczolog, dziennikarz, publicysta, a udział wezmą Anna Spólna, Józef Olejniczak i Waldemar Zawodziński. O 17.00 w niedzielę coś innego. Państwo pamiętają, Gombrowicz wygłosił kiedyś takie zdanie, było nas 3 wielkich, nie wiem czy muszkieterów, awangardy, chyba innego słowa użył, ale w każdym razie o to chodziło. Witkacy, Szulc i ja. Otóż Marecki Ośrodek Kultury, tak, nie teatr, a Marecki Ośrodek Kultury przygotował bardzo ciekawe przedstawienie. To się nazywa Nienasyceni, czyli czysta blaga na podstawie tekstu właśnie Witkacego, właśnie Szulca i właśnie Gombrowicza. Tam między innymi z udziałem Rafała Królikowskiego. Oni się zaprezentują o 17.00 na scenie kameralnej, a o 19.00 na scenie dużej. Pierwsza prezentacja teatru z zagranicy to będzie National Theatre, Comedy Theatre ze Skopje z Macedonii, Iwona Księżniczka, Burgunda. Pierwszy raz teatr z Macedonii występuje na naszych scenach, pierwszy raz na festiwalu gombrowiczowskim. To też będziemy gościli ambasadorów, dużo oficjalnych osób do nas zawita. 12 października od poniedziałku do piątku, już potem po jednym spektaklu konkursowym. Przypominam, że spektakli konkursowych jest 10, w tym 2 zagraniczne. Od poniedziałku Ferdy Durkę, Mariusza Malca z Och Teatru Krystyny Jandy na scenie kameralnej. Państwo często pytają o gwiazdy, no to akurat w tym przedstawieniu Maria Seweryn, Tomasz Borkowski, Sławomir Pacek, dzień wcześniej Rafał Królikowski. W spektaklu poznańskim, kończąc już temat gwiazd, występuje Mikołaj Grabowski, a ponadto będziemy gościć Mariusza Bonaszewskiego, Aleksandrę Szwed i Stefano Terracino. Ja wiem, że to nie jest aktor, ale on weźmie udział z wymienionymi teraz przed chwilą osobami w specjalnym czytaniu performatywnym w ostatni dzień festiwalu. Ale jesteśmy przy poniedziałku, a zatem Ferdy Durkę z Och Teatru o 19.00 na dużej scenie. 13.00 mamy Iwonę Księżniczkę Burgunda. Bardzo piękne, plastyczne przedstawienie widziałem z teatru w Bielsku Białej w reżyserii Leny Frankiewicz. Leny Frankiewicz, no to osobistość Teatru Polskiego. Zaprosiłem panią Lenę do realizacji również w naszym teatrze. Myślę, że za 1,5 roku taki spektakl powstanie. 14.00 mamy o 19.00 ślub słynnego teatru z Wierszalina na scenie kameralnej. 15.00 Transatlantyk z Teatru Juliusza Osterwy w Lublinie. Bardzo frapujące przedstawienie. Zapraszam Państwa gorąco. 16.00-19.00 Cyrk Transatlantyk to kolejna propozycja teatru z Buenos Aires w reżyserii Alejandra Radawskiego. Oni już byli u nas na festiwalu 2-krotnie. Będą pewnie jeszcze, bo w Argentynie, jak Państwo wiedzą, Gombrowicz spędził 25 lat. Pozostawił tam trwałe piętno. Tam jego literatura jest wciąż ważna. No i 17.00 na koniec Rejs Historia, słynny spektakl z Poznania z Teatru Izabeli Cywińskiej w reżyserii Radosława Stępnia. W ten sposób skończymy spektakle konkursowe. Potem jeszcze tego 17 października o 21.00 będzie to czytanie performatywne zorganizowane przez Fundację Kultura Marzeń Jana Bończa-Szabłowskiego z udziałem tych gwiazd właśnie, o których wspomniałem, Bonaszewskiego, Szwed, Terracino i jeszcze być może Grażyny Szapołowskiej, a być może innej aktorki, bo tam jest jakiś problem terminowy. Dogadujemy sprawę. O 21.00 wtedy nasi Jurorzy Pięciu Gniewnych ruszy na obrady, a my, żeby nie czekać długo bez zajęcia, będziemy mogli wysłuchać wspaniałego koncertu jazzowego w wykonaniu radomskiej grupy Lady Funk, Kolory Jazzu. Na scenie Fraszka ten koncert nowej. No i spodziewamy się, że około 22.30, 23.00 już będzie gotowy werdykt. Wtedy ogłosimy Państwu wyniki i wręczymy nagrodę. Trochę się zmieniło jury w tym roku. Bardzo mi zależało na tym, żeby wśród jurorów był również autorytet z dziedziny aktorstwa, bo to z reguły byli gombrowiczolodzy w tym jury, ewentualnie reżyserzy albo dyrektorzy teatrów. trochę, a przecież wręczamy przede wszystkim nagrody aktorskie. Więc poprosiłem panią Grażynę Szapołowską, zaprosiłem do jury tym razem, potwierdziła swój udział. Ponadto będzie Jan Bończar-Szabłowski, no to znany gombrowiczolog, publicysta. Będzie Andro Enukidze, to gruziński reżyser. Ten, który o Gombrowiczu wie więcej być może niż sam Gombrowicz, czyli Tomasz Tyczyński, szef Muzeum Gombrowicza we Wsoli, oraz Waldemar Zawodziński, ceniony reżyser teatralny.
0: SK Radom News.
3: Kinga Furch. Zapraszam, by kupić bilet w aplikacji, trzeba podać numer taborowy autobusu. Przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Numer boczny każdego pojazdu komunikacji miejskiej to ciąg 3 lub 4 cyfr. Można go znaleźć zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
10: Kupując bilet komunikacji miejskiej poprzez aplikację, trzeba wpisać numer taborowy autobusu, zwany też inaczej numerem bocznym. W Radomiu składa się on z 3 lub 4 cyfr. Przypominamy o tym, aby pasażerowie wiedzieli, które cyfry należy wpisywać. Niektórzy podają bowiem numer linii, a to jest błąd. Numer taborowy boczny autobusu składa się z 3 albo 4 cyfr, na przykład 402, 803, 955, 1050, 2007, 2100 i tym podobne. Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami, a w przypadku autobusów przegubowych także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych. Są one więc dobrze widoczne. Przypominamy, kupując bilet w aplikacji trzeba wpisać 3 albo 4-cyfrowy numer taborowy pojazdu, a nie tylko 1- bądź 2-cyfrowy numer linii. Praktycznie na każdej linii miejskiej w Radomiu kursuje od kilku do nawet kilkunastu autobusów. Dlatego kontrolerzy mają prawo zakwestionować w razie uzasadnionej wątpliwości bilet, przy którego kupnie podano niewłaściwy numer. Numer taborowy, inaczej boczny, jest przydatny również w sytuacji, gdy pasażer chce złożyć skargę albo pochwałę i ewentualnie spróbować znaleźć jakąś rzecz, którą pozostawił w pojeździe. Tutaj sam numer linii z reguły nie pomoże. Numer taborowy jest też wymagany w przypadku korzystania z SMS-a interwencyjnego. Strażnicy miejscy dzięki temu mogą szybciej zlokalizować autobus.
3: Autobusy będą mogły jeździć szybciej i bezpieczniej. Będą przebudowane skrzyżowania i nowa sygnalizacja. Miasto Radom szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportu. Powstać ma także Centrum Zarządzania Ruchem. O plusach i minusach tego rozwiązania Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, szefem Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
11: W ogóle to jest dobry pomysł, żeby myśleć o tym, jak usprawnić ruch w mieście i rozwiązać problemy transportowe. Natomiast czy to rozwiąże rzeczywiście te problemy, to już należałoby popatrzeć na szczegóły tego rozwiązania. Wiem, że ma być tam zastosowany priorytet w sygnalizacji świetlnej dla transportu publicznego i to jest bardzo słuszne rozwiązanie, powinno zostać wprowadzone. Natomiast pytanie, czy pójdą też za tym jakieś zmiany przestrzenne i ten priorytet dla transportu publicznego będzie miał również wymiar przestrzenny, a nie tylko w organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że jeżeli na skrzyżowaniach po prostu zostaną utworzone takie, powiedzmy, korytarze, w których będzie zielona fala niejako, czyli to będą te, gdzie, z których korzysta transport publiczny, to z tej zielonej fali oczywiście skorzystają też wszyscy inni i doprowadzi to do zwiększenia przepustowości tych skrzyżowań, co zresztą jest oczywiście założeniem takiego inteligentnego systemu sterowania, a zwiększanie przepustowości układu ulicznego niestety będzie przeciwskuteczne w naszej sytuacji, w sytuacji dużego miasta, ponieważ zaskutkuje tylko zwiększeniem ruchu, a nie jego ograniczeniem.
12: To co tutaj by trzeba było jeszcze zrobić, o czym należałoby pamiętać?
11: Mianowicie mamy do czynienia z tak zwanym popytem ukrytym. Popyt ukryty to są wszyscy ci, którzy nie decydują się na wyjechanie swoim własnym samochodem w jakichś godzinach albo w jakichś relacjach, dlatego że po prostu chcą unikać zatłoczenia komunikacyjnego. I ten popyt ukryty jest ogromny. Jest w stanie zapełnić w zasadzie każdą nową przepustowość, którą udostępnimy w tak dużym mieście jak Radom. Polega to po prostu na tym, że jak udostępniamy nową przepustowość, czy to przez rozszerzanie układu ulicznego fizyczne, tak, przez rozszerzanie dróg, czy przez usprawnianie ruchu na skrzyżowaniach, to ludzie to oczywiście zauważają i ci, którzy dotychczas w tych godzinach albo tymi trasami nie jeździli, to zaczną jeździć. I to się natychmiast w dość krótkim okresie zapełni nowymi nowym ruchem. To jest taka przykra wiadomość dla tych, którzy myślą, że przez zwiększanie przepustowości układu ulicznego rozwiążemy problemy. Ale jest jeszcze gorzej, bo ten ukryty popyt dotyczy sytuacji, gdzie rozważamy miasto czy aglomerację w takim stanie, jakim ona jest, tak? Czyli tam jest zabudowa, jest w tych miejscach, ludzie mieszkają w tych miejscach, w tym miejscu jest przemysł, w tym miejscu są jakieś usługi i mamy jakąś tam siatkę ruchu, tak? Ale jest gorzej, dlatego że to, jaką politykę transportową prowadzimy, wpływa również na zagospodarowanie przestrzeni i w nieco dłuższym okresie, w perspektywie powiedzmy kilku, kilkunastu lat, zmienia również sposób zagospodarowania przestrzeni w skali miasta i aglomeracji. I jeżeli tylko udostępniamy nową przepustowość, czy to w mieście, czy na trasach wylotowych z miasta, to skutkuje tym, że coraz więcej ludzi się wyprowadzi na przedmieścia, ponieważ dojazd samochodem z przedmieść będzie bardziej atrakcyjny, tudzież poruszanie się tym samochodem po mieście. Więc to też jest kolejny tragiczny skutek, jaki nam przynosi zwiększanie przepustowości układu ulicznego w dużym mieście. To skutkuje po prostu nasileniem suburbanizacji.
12: Ludzie nie chcą mieszkać przy ruchliwych ulicach, szczególnie wtedy, kiedy te kamienice i bloki są tuż nad daną ulicą i, no i czasami, zwłaszcza dla seniorów, jest to uciążliwe.
11: No to jest uciążliwe dla każdego, nie tylko dla seniorów. Proszę zbadać preferencje, jeśli chodzi o młodych ludzi, tak, którzy na przykład zakładają rodziny. To ogromna większość takich ludzi w Polsce chce się wyprowadzić pod miasto. To jest jakby taki wymarzony model życia, że będę mieszkał pod miastem, gdzieś tam, czy na przedmieściach, czy w ogóle gdzieś tam w gminach ościennych. Będę miał własny dom i najlepiej przy tym domu będą stały dwa albo

0: tego, że miasto staje się nieznośne dla mieszkańca. Stąd też mamy właśnie tą suburbanizację i pęd do tego, żeby osiedlać się na przedmieściach, żeby na przedmieścia się wyprowadzała działalność gospodarcza i cała aktywność w ogóle ludzka, tak? Bo miasto jest nieznośne. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda ulica 25 czerwca. Czy ktoś chciałby mieszkać przy takiej ulicy?
1: Czy większe przepustowość to są większe problemy dla pieszych i rowerzystów?
0: No właśnie, to jest niestety druga strona, jeszcze któraś tam strona tego medalu, że te systemy optymalizacyjne niestety zazwyczaj dążą do tego, żeby usprawnić jak najbardziej przepustowość skrzyżowań dla pojazdów. Więc to się oczywiście dzieje jakimś kosztem. I teraz podam drugi przykład. Przykład ronda Kotlarza, tak? To jest skrzyżowanie ulic Mileckiego, Reja, Okulickiego. Proszę sobie spróbować przejść tym rondem w poprzek, będąc pieszym. To jest po prostu coś absurdalnego, że pieszy musi 4 razy stać na światłach, żeby przekroczyć jedno skrzyżowanie. Jest coś kosztem czegoś. Tamto skrzyżowanie, zresztą takich skrzyżowań jest dużo więcej, skrzyżowanie przy Galerii Słonecznej, gdzie w ogóle zabrano na jednym z wlotów możliwość przejścia dla pieszych, to jest jeszcze inna sprawa, czy skrzyżowanie Malczewskiego-Wernera. Proszę sobie zobaczyć, ile tam musi czekać pieszy, dlatego że skrzyżowanie jest zoptymalizowane pod kątem ruchu samochodowego. To jest niedopuszczalna rzecz, w strefach śródmiejskich przynajmniej, żeby tak to projektować. Priorytetem powinien być właśnie ruch pieszy. I obawiam się, że taki inteligentny system sterowania ruchem niestety nie będzie brał pod uwagę potoków pieszych, a jedynie potoki pojazdów, co się oczywiście odbije na tym, w jaki sposób piesi będą się mogli poruszać po mieście.
1: 9 sygnalizacji świetlnych ma zostać wybudowanych w ramach tego systemu. Będą odcinki drogi, tak jak na 25 czerwca, gdzie dosłownie co chwilę będzie przejście dla pieszych z sygnalizacją. Chodzi o ten odcinek od 25 czerwca od Lasów Państwowych do skrzyżowania z ulicą Struga. Ma powstać kolejne sygnalizacja, tym razem tutaj przy Leśniczówce. Czy to może pomóc i właśnie zabezpieczyć budowa kolejnych sygnalizacji właśnie może pomóc pieszym?
0: No oczywiście zależy, jak ta sygnalizacja będzie działać. Jeżeli to będzie sygnalizacja, gdzie program będzie przyjazny dla pieszych, to oczywiście to może pomóc, tak? Jeżeli ruch na ulicy 25 czerwca utrzyma się w tej skali, jakiej jest, a sądząc z planów miasta, niestety on się jeszcze zwiększy, co nie daj Boże, bo w zasadzie to chodziło o coś innego, kiedy budowaliśmy obwodnicę śródmiejską, wschodnią, no ale to jest inny wątek, który mogę też podnieść. Natomiast proszę z kolei, kolejnym przykładem posłużę. Proszę zobaczyć, co zrobiono na skrzyżowaniu 25 czerwca i Jerzomskiego, gdzie wprowadzono jakiś kuriozalny przycisk dla pieszych i pieszy nie otrzymuje zielonego światła w fazie, normalnie tej fazie, która przysługuje temu kierunkowi ruchu, tak? Tylko musi nacisnąć guzik. Osobiście widziałem ludzi, którzy nie wiedzą, że tam trzeba nacisnąć guzik. Jeśli go nie nacisną, to nie dostaną zielonego światła i czekają na przykład dwie lub trzy fazy, bo nie wiedzą, że tak absurdalne rozwiązanie ktoś mógł wymyślić w środku miasta.
2: SK Radom.
3: Nowoczesna, darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem RoboGuida, mówi Julia Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
4: Ten projekt tutaj na terenie miasta Radom i województwa mazowieckiego jest potrzebny, ponieważ w zasięgu jakby tutaj Radomia i pobliskich powiatów nie ma takiej usługi, a jest dość dużo dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które chętnie skorzystałyby z takiego wsparcia. Stąd jakby pomysł na to, żeby napisać taki projekt konkretnie dla tych dzieci. Projekt jest skierowany, tak jak pani też powiedziała, przede wszystkim dla dzieci z mózgowym porażeniem, ale również wsparciem w projekcie będą objęci rodzice czy opiekunowie faktyczni tych dzieci. I tutaj dla dzieci proponujemy terapię przy pomocy urządzenia do lokomocji chodu RoboGuide. Jest to, dzieci mogą uczestniczyć w tym projekcie i brać udział w 6 takich cyklach terapeutycznych. Na jeden cykl składa się 10 sesji terapeutycznych i każda z tych sesji trwa 60 minut i w ciągu roku dziecko może skorzystać z takich 2 cykli terapeutycznych. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, oni będą mogli skorzystać z edukacji

0: zdrowotnej, która będzie dotyczyć jakby tutaj takiej edukacji dotyczącej opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem, rehabilitacji domowej, ale także będą mogli uczestniczyć w takich indywidualnych sesjach z psychologiem, więc to wsparcie takie psychologiczne dla rodziców również w tym projekcie jest uwzględnione. Minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem cyklu terapeutycznego jest badanie początkowe, na którym lekarz, to może być lekarz ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuta przeszkolony przez lekarza pod jego nadzorem, jakby wykonują specjalistyczne testy, które oceniają jakby taki stan funkcjonalny pacjenta, taki wyjściowy przed rozpoczęciem cyklu i ustalają taki indywidualny program terapeutyczny, tak? Czyli w jaki sposób będą te sesje terapeutyczne wyglądać. Potem odbywa się ten pierwszy cykl terapeutyczny i po jego zakończeniu, czyli po tych 10 sesjach, jest badanie końcowe, które jest bardzo podobne do tego badania początkowego, to znaczy wówczas również powtarza się te same testy z pacjentem, żeby zobaczyć, jaki pacjent osiągnął wynik w odniesieniu do tego badania początkowego, tak? I jakby później, jakby po okresie, po tym pół roku odbywa się kolejny cykl terapeutyczny, który również jest poprzedzony badaniem początkowym i po cyklu odbywa się badanie końcowe. Jeśli chodzi o te takie wstępne kryteria, to tutaj na pewno pacjent musi być w wieku od 5 do 18 lat i posiadać jakby tutaj miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim na terenie miasta Radom, również powiat koziniecki, białobrzeski i radomski są objęte tym projektem. I to są jakby takie wstępne te kryteria kwalifikacyjne. Rodzic musi złożyć jakby odpowiednie dokumenty, jakby wniosek i dużo innych dokumentów jakby do biura projektu, które mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Karuzela przy ulicy Starokrakowskiej 135. I tam, jeśli chodzi o to, jakie te dokumenty konkretnie muszą być złożone, to jakby w biurze projektu czy telefonicznie, czy osobiście można się tego dowiedzieć i to zrobić. Więc to są takie wstępne. Natomiast jakby ta kwalifikacja taka już medyczna z lekarzem jakby trochę rozszerza jakby te kryteria kwalifikacyjne i tutaj jakby rzeczywiście dzieci muszą posiadać przede wszystkim diagnozę mózgowego porażenia dziecięcego, muszą mieć ocenę w skali GMFCS od 1 do 4, muszą również wykazywać brak aktywnej padaczki lekoopornej, nie posiadać utrwalonych przykurczów czy deformacji kostno-stawowych.
1: Szczegółowe kryteria i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela.

0: Reklama.
1: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
5: I po reklamie.
6: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Uwaga, Radom!
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
3: niskie ceny. I po reklamie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Czy ja mogę powiedzieć, że jestem zaszczycony? No myślę, że mogę. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mati Fuczyło, cześć, dobry wieczór. 23 równiutko, 15 sekund po 23 dokładnie. A to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy rozgrzewkę. Rozgrzewkę przed północą. Dokładnie o północy wychodzą nowe kawałki od waszych ulubionych artystów. I my wszystkie te utwory wam zagramy. Jako pierwsi, we wszechświecie. A co? Dzisiaj będzie m.in. nowość od Bambi i BDOS-a 2115. To dokładnie za godzinę. I dokładnie wtedy to na pewno zagramy. Zresztą ja tylko chciałem przypomnieć, że za godzinę oficjalnie będzie też piątek. No to co? Gotowi? Powody do świętowania są, więc się rozgrzewamy, a zaczniemy następująco. Przenosimy się do Kalifornii. Tam jest słonecznie. 25 stopni. Sprawdziłem. Dokładnie teraz. No i stamtąd z Kalifornii pochodzi też ten pan. Ten pan, czyli Kaszmir. On niedawno pokazał nowość pod tytułem Bonfire. Posłuchajcie i ocencie sami. To jest Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: from Desire.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 13 minut po 23. Trzeba powiedzieć jedno, ten hit w oryginalnej wersji w 97 roku działał dobrze i w tej odświeżonej działa równie dobrze. To Todd Rundgren i Indiana i Freed From Desire właśnie, ale teraz zmieniamy nieco klimat, rozgrzewamy się przed północą i wielką listą nowych hitów, które zagram wam w Esce, no właśnie premierowo. Nowych, bo takich, które ukażą się dokładnie o północy, ale teraz Adela. Ta pani pochodzi ze Słowacji. Ona popularna stała się dzięki takiemu programowi telewizyjnemu, internetowemu, dokładnie temu, w którym karierę zaczął też zespół Katsai. Katsai, który doskonale znacie z Anteny Eski, ale teraz nie Katsai, a Adela, Ain't in LA, tak nazywa się ten kawałek. To jest jeszcze całkiem świeżutki hit, ale właśnie dajcie znać, co sądzicie, czy to jest hit. Dajcie znać na eskowym Messengerze, można nagrywać głosówki, można pisać, ja będę czytał. I będę grał Adela, Ain't in LA.

Polsce. Carry You Home to Alex Warren. Ten pan wczoraj wrzucił filmik, na którym płynie łódką, wiosłuje i przy okazji śpiewa jeden ze swoich hitów. Ja podziwiam, bo wiosłując prawdopodobnie nie byłbym nawet w stanie wypowiedzieć jednego słowa ze zmęczenia, a on jeszcze śpiewa. Możecie to zobaczyć na jego Instagramie. Zresztą wpadajcie też na eskowy Instagram, tam wrzucamy informacje m.in. o tym, co po północy u nas zagramy. Ale jeżeli teraz jesteście zmęczeni, to ten numer was na pewno rozgrzeje. Będzie bardzo klubowo. W końcu jesteśmy 35 minut przed piątkiem, 5 minut przed północą, a jak piątek, to wiadomo. SK Live Remix po 20:00 jutro. Najlepsi DJ-e świata zagrają swoje sety w SC. Podobnie zresztą w nocy z soboty na niedzielę, ale jako, że mamy jeszcze czwartek, no to coś innego. Teraz duet z Włoch, on nazywa się Spectrum, kawałek nazywa się Morena, a my go gramy teraz.

O tym można powiedzieć tylko jedno, to jest potężny hit. A nazywa się Turn the Lights Off, Justin, Jack Style i John, 27 minut przed północą. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak jest. Za 27 minut ukażą się kolejne, dokładnie o północy. Wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowe utwory. Wiem, że jest tego sporo, mam całą listę. Będzie m.in. Bambi z BDSM, ale nie tylko, będzie też Marlon Horstad m.in. i wielu, wielu, wielu innych. To wszystko sprawdzimy, to wszystko zobaczymy. Ale słuchajcie, różnie jest z miastami. Niektóre się lubi, innych się nie lubi, a oni... Są z Warszawy, ale ich kawałek nazywa się Nienawidzę Warszawy. O co chodzi? Lolek pokazali niedawno nowy album. Przy okazji zagrali też potężny koncert na warszawskim Torwarze. Ale my gramy jeden z ich świeżych utworów. Westę, bo wszystkie hity zaczynają się Westę. A wy Warszawę lubicie? Bo oni nienawidzą. O co chodzi? Lolek, Nienawidzę Warszawy.

0: Jak dobrze, gdy gitara gra tak pięknie. Temper City Reverse Psychology. 17 minut już zostało tylko do północy, to 17 minut do tej wielkiej, pięknej chwili, w której to usłyszymy wszystkie nowości. Wszystkie nowości, na które czekamy, wiem, że są takie, wiem, że czekacie też wy i muszę wam powiedzieć, że ja także czekam na to, co zagram o godzinie 00:00, ale wcześniej będzie jeszcze rozgrzewka, mam dla was kolejne hity na czasie, będzie m.in. David Tavare, If You Don't Know My Name, to już za chwilę, ale słuchajcie, kawałek, który słyszeliście przed momentem, czyli Reverse Psychology od Temper City przed tygodniem ukazał się na 19 miejscu jako nowość w gorącej 20. Jak będzie tym razem? Tego dowiemy się już jutro. Po godzinie 17 zaczynamy odliczanie 20 najlepszych hitów. Na miejscu pierwszym ostatnio Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, czy tym razem będzie tak samo. Wszystko zależy od was. Można jeszcze głosować.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Za chwilę wracamy z nowościami.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wybił ten moment, ten wielki moment, ta wielka chwila. Jest północ, jest piątek, a to oznacza tylko jedno. Otwieramy worek z wielkimi hitami, i to nowymi, zupełnie nowymi. Dokładnie teraz ukazały się kawałki od artystów takich jak Marlon Hofstadt, David Guetta, Shanghai czy Lale. Ale właśnie teraz ukazała się też nowość od Bambi i BDS-a 2115. I to jest tak bardzo wiekopomna chwila, że aż z tej okazji zaprosiłem moją mamę, aby przeżyła tę chwilę ze mną. Cześć mamo, powiedz mi, czy jesteś gotowa?
3: Tak, jestem gotowa.
2: To powiedz mi, co gramy.
3: Gramy teraz Bambi i BDOS 2115 Cyrk.
2: Radio SK. A ja przedstawię się głosem BDOS-a.
0: To jest premiera w Radio SK.

0: Jesse.
1: Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? 9 minut po północy w piątek. Za nami pierwsza z dzisiejszych premier i pierwszy powód do dzisiejszego świętowania. Zagraliśmy jako pierwsi właśnie Cyrk od Bambi z udziałem BDSA 2115. Drugi powód do świętowania to to, że mamy piątek, już tak oficjalnie. A trzeci to to, że właśnie teraz zagram wam kolejną nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. Ten duet może oznaczać tylko jedno. Będzie elektronicznie, klubowo i
2: będzie dobrze.
1: Chorab, gramy i to jest zupełna nowość.

0: One Kiss to Calvin Harris i Dua Lipa. Ten hit już myślę, że dobrze znacie, co? Ale tego na pewno nie, bo numer, który zagram wam w tym momencie, ukazał się dokładnie, uwaga, 18 minut temu, bo mamy 18 minut po północy i wiecie co? Myślę, że wypadałoby przedstawić te panie, bo uwaga, to jest ich pierwszy wspólny utwór. One nazywają się Lale. Założycielką tego składu jest Monika Kociołek, którą możecie dobrze znać też jako Monę. W składzie są też Maja Ciesielska, Julia Czesak i Oliwia Kopiec. Ich pierwszy wspólny singiel nazywa się Ej Lala, a my gramy Lale.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Słuchajcie Eski, bo dziewczyny niedługo wpadną do nas opowiedzieć o tym kawałku.
2: We got all the hits right here.
1: To jest premier.

0: Ja wiem, że my mamy październik, ja wiem, że lato to już dawno się skończyło, ale ten hit brzmi jak lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A nazywa się Forgive Me Friend, to Smithy Tell i Swedish Jam Factory. 25 minut po północy, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagraliśmy wam już kilka nowości, byli właściwie Bambi i BDS 2115 z ich cyrkiem, był Marlon Hofstadt i David Guetta Caught Up, były też Lale i Ej Lala, ale ja mam dla was kolejny hit. Ich możecie kojarzyć m.in. z numeru Laluz albo Désolé. Mam oczywiście na myśli Shanghai, ten duet. Oni wypuścili właśnie nowy kawałek, który nazywa się La Money. No to co, gramy? Ja myślę, że jeżeli jesteście za, to może wam się bardzo spodobać. Gramy premierowo.

0: To kolejny hit od tej pani Margaret i Prima Ballerina.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale że jako, że jest tak jak powiedział lektor, czyli wszystkie hity zaczynają się w SC, to zaczynamy kolejny z nich. Mamy 25 minut do pierwszej, mamy już piątek, to dobra wiadomość, co? To teraz jeszcze podrzucam coś, co pozwoli wam troszkę się pobujać w fotelu, albo na stojąco, albo jak tylko chcecie. Ewentualnie można potupać nóżką. Kawałek nazywa się Te Conosi, sprawdziłem przed chwilą, jak się to czyta. Będzie po hiszpańsku. Nicky Jam tutaj zaśpiewa, Zenar zagra i myślę, że wam się to spodoba. Gramy premierowo.
1: To jest premiera w Radiu SK.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

Im spadnie deszcz. Czy da się lepiej? To Kuban Mrozu i Fausta, że deszczu w najbliższych dniach w wielu miejscach ma nie brakować. Delikatnie mówiąc, to muzycznie już się przyzwyczajamy, ale z hitami, które dla was mam, to zaraz wyjdzie słońce, a przynajmniej oby, za moment.

0: s Radom.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

Alonery Back to Yours w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, zresztą podobnie jak ten, i myślę, że udało mi się udowodnić, że jest dokładnie tak. Za nami otwarty worek wszystkich nowości, które zagraliśmy wam świeżo po premierze, od razu po północy, kiedy to te utwory się ukazały. Jutro również warto słuchać Eski, zresztą to właściwie już dzisiaj, w końcu mamy piątek. Wpadajcie, słuchajcie, bo będziemy wam te nowości przypominali, a ja mam nadzieję, że to będą wasze ulubione hity. Dziś, czyli w piątek, zagramy też gorącą dwudziestkę. Słuchajcie koniecznie i głosujcie na sk.pl, bo sprawdzimy, który hit jest waszym ulubionym. Mati Fuczyło. Dzięki za dziś, do usłyszenia.